Nawet jeśli to jest takie trudne, zrozumieć to, co czujesz i czym jest miłość. Jak nazwać to, co łączy nas? Od kiedy tylko pamiętam, ciągle biegnę gdzieś pod górę, zawsze cierpliwy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Afera w warszawskim szpitalu, są zarzuty dla Dawida K. Uczniowie ręka w rękę z nauczycielami, wielkie protesty we Francji. Koniec pewnej epoki, Leo Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. Ewelina Walczak. Dawid K. usłyszał zarzuty, to główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W osobnej sprawie prokuratura bada, czy w prosektorium szpitala dochodziło do łapówkarstwa i znieważenia zwłok. Dziś śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. A teraz inny szpital i wynalazek, który przyspieszy obsługę pacjentów. Sztuczna inteligencja zastąpi lekarza w tworzeniu notatki medycznej. Takie rozwiązanie testuje Centrum Oparzeniowe w Siemianowicach Śląskich. Komputer słucha i na bieżąco notuje, mówi dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicz AI.
2: Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo.
1: Sztuczna inteligencja skróci czas tworzenia notatek medycznych w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń, zapewnia jego dyrektor Mariusz Nowak.
3: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
1: Co ważne, AI nie może zamiast lekarza stawiać diagnozy ani proponować terapii. 40 tysięcy licealistów protestowało na ulicach Paryża. We Francji odbył się tak zwany czarny wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. Młodzież skarży się, że w szkołach brakuje nauczycieli, a w salach lekcyjnych nic nie działa tak jak trzeba.
4: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
1: Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli i rodziców. Były szef niemieckiego wywiadu był tak zwanym kretem, czyli obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. To może zagrażać służbom innych państw, mówił były oficer agencji wywiadu, podpułkownik Marcin Faliński.
5: Służby wywiadowcze, partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
1: Jak podaje gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Koniec pewnej epoki w światowym futbolu. Leo Messi oficjalnie zamknął reprezentacyjny rozdział. Ośmiokrotny zdobywca złotej piłki i mistrz świata po raz ostatni zagrał w barwach Argentyny. W pożegnalnym meczu w Buenos Aires jego drużyna pokonała Benin 3-0. Kapitan pożegnał się z kibicami w swoim stylu. Strzelił gola i zaliczył 2 asysty.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś zachmurzenie umiarkowane albo duże, najładniej na południowym wschodzie Polski. Nad morzem delikatne przelotne opady deszczu. Temperatura od 18 stopni na północy, 21 w centrum do 22, 23 na południu. Wiatr słaby, choć w górach będzie wiało porywiście, w Beskidach nawet do 70 km na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jest parę minut po godzinie 6:00, środa, witamy was bardzo gorąco z samego rana.
8: Środa, czyli ten przyjemny moment tygodnia, kiedy z czystym sumieniem można powiedzieć, że jesteśmy dokładnie na półmetku.
7: Przy mikrofonach Bartek Skrajnowski, Patryk Jarmierski, zaczynamy ten dzień od konkretnego, energicznego numeru na dzień dobry.
8: Włączajcie radio głośniej i jedziemy za środą.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to my już teraz sprawdzamy kalendarz. Marek, Amelia i Justyna obchodzą dzisiaj imieniny, więc wszystkiego co najlepsze.
1: A w nietypowych świętach mamy dziś Dzień Efektywności Energetycznej i dzień, uwaga, wanny.
0: No więc plan na dzisiaj jest prosty. W pracy działamy efektownie i oszczędzamy energię, a wieczorem nagroda w postaci gorącej kąpieli.
1: Tylko nie łączcie energii z wanną. A teraz na żywo serwujemy po prostu dobrą muzykę na poranny rozruch.

0: I proszę, gigantyczna aferka w polskim internecie. Mrożona pizza od Książula i absolutny podział milionów widzów.
1: Król kulinarnych recenzji wjeżdża ze swoim nowym produktem i błyskawicznie staje się wiralem.
0: Bezpardonowy atak Karoliny Korwin-Piotrowskiej, gorąca dyskusja w sieci i potężna obrona internetowego idola.
1: No wiecie, wielki test autentyczności, komercyjny hit, kulinarny skandal, no i wielkie emocje na całkowicie pełnym wypasie.
0: A wy co o tym sądzicie? Dobre czy niedobre? Dajcie znać na naszym radiowym fejsie.

0: I proszę, kierowcy z Wrocławka znowu mają powody do zachwytu, bo na 3 maja znowu wchodzą robotnicy z ciężkim sprzętem.
1: Od Cyganki do Tumskiej znowu będzie zerwana nawierzchnia, bo miejska ciepłownia musi zrobić nowe przyłącza.
0: Jeżeli zaparkowaliście tam swoje auto, lepiej szybko po nie biegnijcie, zanim zasypie rozkopany asfalt.
1: Urzędnicy przepraszają za utrudnienia i proszą o wyrozumiałość, więc zapas cierpliwości no z pewnością się przyda.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trump znów obiecuje koniec wojny. Kijów ostrzega przed potężnym atakiem. Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo matki w Małopolsce. Jesienne czeki turystyczne zniknęły w mgnieniu oka. Ewelina Walczak. Koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Kolejny już raz zapewnia Donald Trump. Prezydent USA na wiecustanie Maryland powiedział, że pracuje nad doprowadzeniem do zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą. Jednak i tym razem nie podał szczegółów. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne, co się dzieje, ale wierzcie lub nie. Choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża. Tymczasem prezydent Ukrainy, Włodymir Zełenski, ujawnił, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Po obławie w Małopolsce zatrzymano 49-latka podejrzewanego o zabójstwo matki. Policjanci użyli dronów, śmigłowca i psów tropiących. Mężczyznę znaleziono w lesie. Trafił do komendy policji w Chrzanowie. Zwłoki 73-letniej kobiety rodzina znalazła w domu w Zagorzu. Rany na ciele wskazywały na udział osób trzecich. Dziś prawdopodobnie ostatni taki ładny dzień w najbliższym czasie. Od jutra prognozowane jest ochłodzenie. A jak będzie w przyszłym tygodniu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
2: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
1: Z kolei tegoroczna zima ma być ciepła, ale nie cały czas.
2: Zima stosunkowo ciepła w ujęciu oczywiście całego sezonu, ale przerywana krótkimi i czasami bardzo intensywnymi epizodami zimowymi, czyli mrozem i obfitymi opadami śniegu.
1: A pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Nowe cenniki na stacjach. Ministerstwo Energii zaktualizowało maksymalne ceny paliw. Od dziś za litr benzyny 95 zapłacimy najwyżej 6,86 zł. To nieznacznie drożej niż wczoraj. Z kolei olej napędowy lekko tanieje i kosztuje maksymalnie 7,80 zł. Limity to efekt kolejnej odsłony rządowego programu, a właścicielom stacji za ich złamanie grozi nawet 1 000 000 zł kary. Noblowski tydzień na półmetku. Dziś poznamy laureata Nagrody z Chemii, jutro z Literatury, a w piątek ogłoszony zostanie laureat Pokojowej Nagrody Nobla. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, poznamy laureata z Ekonomii. Wszystkie nagrody zostaną wręczone 10 grudnia. W 4 minuty rozeszły się czeki turystyczne na jesień na Podkarpaciu. To druga tura. W pierwszej czeki rozeszły się w niecałą godzinę. Najpopularniejsze są Bieszczady, przyznaje Anna Brzechowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej.
3: Mamy też trochę zaskoczeń, bo na przykład pojedynczy obiekt, w którym wykorzystano najwięcej czeków, to obiekt na Roztoczu Południowym.
1: Z czeków turystycznych można korzystać też na Lubelszczyźnie, Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskiem.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, najwięcej słońca na południowym wschodzie kraju. Rano lokalnie gęste mgły, a nad samym morzem możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu. Wiatr będzie przeważnie słaby, mocniej powieje jedynie w górach.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi po ponad 2 dekadach pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny. I w towarzyskim meczu z Beninem w Buenos Aires strzelił gola z rzutu karnego i zaliczył 2 asysty, a gospodarze wygrali 3-0. Przed rozpoczęciem spotkania na murawie pojawiła się wielka koszulka w barwach drużyny narodowej z numerem 10, z którą przez większość kariery występował Messi, oraz napisem Gracias. A kibice na ulicach Buenos świętowali na długo przed pierwszym gwizdkiem.

0: Messi w 208 meczach reprezentacji Argentyny strzelił 126 bramek. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i w Albanii. O tym, że ekipa Jerzego Brzęczka okazała się najlepszą z tych drużyn, które w grupach eliminacyjnych zajęły drugie miejsce, zdecydowała wyjazdowa wygrana Grecji z Irlandią Północną tylko 1-0. Nowak Djokovic sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz 7 triumfował w turnieju w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze i nigdy nie przegrał. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, skreczował przy wyniku 6-7-1-0. Serb poprzedni turniej wygrał w listopadzie ubiegłego roku w Atenach. Natomiast w Tokio zwyciężył Carlos Alcaraz, który w finale pokonał Czecha Jerzego Lecheczkę 7-6-6-4. Dla Hiszpana był to 27 tytuł w karierze. Michał Kwiatkowski, Filip Maciejuk, Dawid Lewandowski, Dominika Włodarczyk, Martyna Szczęsna i Nadia Hartmann zajęli czwarte miejsce w drużynowej sztafecie mieszanej elity podczas Mistrzostw Europy w kolarstwie szosowym w Słowenii. Wygrała Francja przed Włochami i Luksemburgiem. Z kolei w jeździe drużynowej sztafet mieszanych juniorów biało-czerwoni wywalczyli srebro. Triumfowali Włosi, a trzecie miejsce zajęli Szwajcarzy.
1: Jest parę minut po godzinie 7. Zerknijmy sobie na pogodę we Włocławku i naszych okolicach. Około 10 stopni w tej chwili, więc na rano przyda się jakaś lekka kurtka.
2: W ciągu dnia dobijemy do przyjemnych 20 stopni, chociaż słońce będzie dzisiaj przeplatać się z chmurami.
1: No to taka stabilna jesienna aura, bez żadnych pogodowych niespodzianek.
2: Także trzymajcie się ciepło i wracamy do grania.
3: Poranek po polsku na 101.4 FM.
4: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: po polsku.
1: Mam dla was teraz ostrzeżenie, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, no bo ZUS mówi, zaglądajcie do skrzynek, ale zanim coś podpiszecie, no to dokładnie to przeczytajcie.
2: Bo pojawiają się tam gotowe umowy.
1: Chodzi przede wszystkim o firmy, które proponują odpłatne pośrednictwo przy załatwieniu świadczenia wspierającego. Problem w tym, że całą procedurę można przeprowadzić bezpłatnie, a w zgłoszonych przypadkach pośrednicy pobierali nawet 22 tysiące złotych.
2: Czyli ktoś bierze pieniądze za coś, przy czym ZUS pomoże nam za darmo.
1: I to jest chyba najważniejsza informacja. Zanim podpiszecie jakiekolwiek pełnomocnictwo albo umowę, no to sprawdźcie, czy naprawdę jest wam potrzebna.
2: Bo wiecie, czasami najdroższy może być właśnie podpis złożony zbyt szybko.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niemal 400 tysięcy papierosów bez akcyzy. Policjanci zatrzymali 49-latka. Ratusz dostrzega problem w związku z miejscami do trenowania. Oraz zmiany w kursowaniu autobusów MPK. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Inowrocławscy policjanci zatrzymali 409-latka, który posiadał nielegalne wyroby tytoniowe i alkohol. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 400 tysięcy papierosów, ponad 100 kg krajanki tytoniowej oraz ponad 100 litrów spirytusu. Wszystko bez polskich znaków akcyzy. Mężczyzna został zatrzymany na terenie Kruszwicy. Towar znajdował się w jego samochodzie oraz użytkowanych przez niego pomieszczeniach gospodarczych. 49-latek usłyszał zarzut posiadania towarów bez wymaganych znaków akcyzy. Włocławek, miastem sportu, to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Włocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningu. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać. Mówi Marek Wudecki, dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej.
2: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w postawieniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona, mówi Marek Wudecki.
2: Znaczy, tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie do dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od 7 października ulica Stanisława Bechiego oraz skrzyżowanie związków zawodowych Łęcka będą nieprzyjezdne dla autobusów MPK. W związku z pracami drogowymi zmienią się trasy linii 4, 5, 8, 10, 14, 19 i 20. Linie 4, 8, 10, 14, 19 i 20, kursy szkolne będą jeździły jak w okresie przedszkolnym, z pominięciem ulicy Ogniowej i Bechiego. Z ruchu zostaną wyłączone przystanki Centrum Onkologii 01, Zespół Szkół Chemicznych 01 oraz Centrum Kultury Browar B02. O dokładnych terminach robót mają pojawić się dodatkowe komunikaty.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Właśnie sprawdzam, co dzieje się na drogach i mam dobrą wiadomość dla tych, którzy dopiero ruszają do pracy. Dzisiaj wyjątkowo spokojnie.
1: We Wrocławku na Chopina Kruszyńskiej czy Okrzej nie ma większych spowolnień. Na Wienieckiej trochę więcej samochodów w okolicy szpitala, ale też bez większego dramatu. No i przy przyjeździe kolejowym. Tutaj może się delikatnie korkować.
0: A poza Wrocławkiem Brześć Kujawski, Lipno, Aleksandrów Kujawski, Lubraniec, Izbica Kujawska i Radziejów główne trasy i centra przejezdne.
1: Czyli mamy dzisiaj bardzo prostą instrukcję. Jedziemy normalnie, nie szukamy problemu tam, gdzie go nie ma. I korzystamy z tego, że drogi nas dzisiaj wyjątkowo lubią.
0: No, by tylko nie usłyszały, że je pochwaliliśmy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prokuratura rozlicza Orlen za manipulację cenami. Przeżyła własną egzekucję, skazana na śmierć Amerykanka odzyskała przytomność. Zamiast w litrach, spalanie liczą w kroplach. Studenci stworzyli super oszczędne bolidy. Ewelina Walczak. Ponad 4 miliardy złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku, wylicza prokuratura krajowa, na której polecenie wczoraj zostało zatrzymanych 5 byłych i obecnych menadżerów tej państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur, co doprowadziło do braków paliwa na stacjach benzynowych. Jak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, menadżerowie Orlenu manipulowali cenami hurtowymi od sierpnia 2023 roku, a we wrześniu obniżyli je skokowo.
2: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie.
1: Skutkiem ubocznym były niedobory paliwa na stacjach samego Orlenu. Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa. Szef MSWiA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym w poniedziałek alertem RCB. Omyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnym atakiem rosyjskich dronów w zachodnią Ukrainę. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
1: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło obywateli za nieprawidłowo zaadresowany alert. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega seniorów przed oszustami podszywającymi się pod pracownicę ośrodka. Kobiety pukają do drzwi starszych osób w Bydgoszczy, oferując sprzątanie. Więcej na ten temat wie Agnieszka Wynarska.
4: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczula: nie wpuszczajmy nikogo obcego do domu. Jak mówi rzeczniczka Marta Frankowska, pracownicy nie oferują sprzątania, a ich wizyty nie są przypadkowe.
5: Są przez nas zapowiedziane, umówione, nawet bardzo często się zdarza, że na konkretną godzinę. Po drugie, pracownik socjalny zawsze ma przy sobie legitymację służbową. Jest to dokument ze zdjęciem, z pieczęcią instytucji, potwierdzającą tożsamość tego pracownika.
4: W razie jakichkolwiek wątpliwości seniorzy powinni skontaktować się z MOPS-em, rodziną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
1: Medyczny precedens w Stanach Zjednoczonych. Skazana na śmierć za morderstwo Krista Pike przeżyła własną egzekucję. 50-letnia kobieta otrzymała 2 dawki śmiertelnego zastrzyku, ale po niemal tygodniu wybudziła się w szpitalu i zaczęła mówić. Eksperci podejrzewają, że trucizna zamiast do krwioobiegu trafiła w tkanki podskórne. To jedyna znana osoba w USA, która przetrwała taki zabieg. Władze stanu Tennessee zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. 800 kilometrów na 1 litrze benzyny. Takie wyniki osiągają superoszczędne bolidy skonstruowane przez studentów Politechniki Łódzkiej. Zespół buduje trójkołowe pojazdy z włókna węglowego, które ważą niespełna 50 kg. Z kolei ich elektryczny odpowiednik potrafi przejechać ponad 2000 kilometrów. Osiągnięcia przyszłych inżynierów docenił rajdowy mistrz Europy Mikołaj Marczyk, który spotkał się ze studentami, by wymienić się doświadczeniami.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na niebie sporo chmur, ale z częstymi przejaśnieniami. Najbardziej pogodnie przez cały dzień będzie na południowym wschodzie Polski. Poranne mgły powoli znikają, a przelotnie pokropić może na wybrzeżu. Na termometrach od 17 stopni nad morzem do nawet 23 na południu. Wiatr w większości kraju spokojny.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Chorwacja przegrała z mistrzem świata Hiszpanią 1-2, a Anglia pokonała u siebie Czechy 3-0 we wtorkowych meczach kończących czwartą kolejkę fazy grupowej piłkarskiej Ligi Narodów. Szczególnie ciekawie było w Splicie, gdzie mistrzowie świata i Europy długo przegrywali, mówi trener Luis de la Fuente. Jestem dumny z wielu rzeczy, mógłbym spędzić całą konferencję prasową dziękując moim piłkarzom za wszystko, co robią. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, ale się nie poddaliśmy i cały czas staraliśmy się grać lepiej. Bardzo się namęczyliśmy, bo przeciwnie zawodnicy mocno nas naciskali i mecz był bardzo trudny. Udało nam się jednak zmęczyć rywali i stworzyć okazję do zdobycia bramki.
8: No bo jeszcze to ma nie.
7: A Hiszpanie dzięki zwycięstwu zapewnili już sobie awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Pewni tego są również Portugalczycy. Robert Lewandowski zaliczył asystę w spotkaniu Ligi MLS z Vancouver Whitecaps, a jego zespół Chicago Fire wygrał z kanadyjskim zespołem przed własną publicznością 3-1. Kapitan reprezentacji Polski pojawił się na boisku w 76. minucie. Lewandowski jeszcze w piątek był na zgrupowaniu reprezentacji Polski, a w meczu z Rumunią nie tylko popisał się hat-trickiem, ale także obejrzał żółtą kartkę, a ta wykluczyła go z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną i jednocześnie umożliwiła wcześniejszy powrót do USA. Podstawowa bramkarka Kinga Szemik i Jagoda Syraniak z powodu kontuzji nie przyjadą na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpią je Natalia Radkiewicz i Julia Walentowicz. W piątek biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Belgią w pierwszej rundzie barażu, awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii. Rewanż odbędzie się we wtorek w Gdańsku. Jeśli drużyna trenerki Niny Patalon wygra ten dwumecz, to w drugiej rundzie barażu zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Irlandia kontra Kazachstan. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner w tym sezonie już nie zagra. Włoch ogłosił to w mediach społecznościowych, a powodem są przeciągające się problemy z kolanem. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca. W finale Wimbledonu pokonał wtedy Aleksandra Zwieriewa.
9: Jest parę minut po godzinie 8. No i właśnie minął ten moment, w którym na drogach i na skrzyżowaniach jest najciaśniej.
10: Większość z Was dotarła już na miejsce albo właśnie kończy poranny dojazd. Szczyt za nami, więc teraz ciśnienie powoli opada.
9: A my też zmieniamy lekko tempo na antenie, dorzucamy dobrą selekcję numerów na środek tygodnia.
10: Także zostańcie z nami.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

smurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20.

0: No to słuchajcie, ciekawy jestem, jak bardzo zmienia się człowiekowi obraz miasta, kiedy przestaje być turystą.
1: No właśnie, bo w Ciechocinku zapytano mieszkańców i kuracjuszy, co im się podoba, a co by zmienili.
0: No i kuracjusze zachwycają się tym, z czym Ciechocinek się po prostu kojarzy. Tężniami, zielenią, zabiegami, no i spokojem.
1: A mieszkańcy mają już trochę bardziej przyziemne sprawy.
0: Parkingi, ceny parkowania, mniej rzeczy jesienią i zimą, sklepy zamykane wcześniej.
1: Czyli dla jednej osoby cisza i spokój są największym plusem, a druga osoba chciałaby czasem, żeby coś się jednak działo.
0: No i chyba właśnie dlatego nie da się odpowiedzieć, czy Ciechocinek jest dobrym miejscem. No to zależy, po co tam jesteś.

0: No to słuchajcie, to jest naprawdę fajna historia. Ktoś robi remont domu, budowlaniec zagląda pod schody i nagle znajduje list napisany przez 10-letnią dziewczynkę.
1: I uwaga, bo ten list czekał tam od 1982 roku.
0: Dziewczynka napisała kilka słów o sobie, rodzinie i swojej kotce. No właścicielka domu wrzuciła zdjęcie do lokalnej grupy na Facebooku. Internauci no znaleźli autorkę i to w godzinę.
1: 44 lata czekania i godzina w internecie.
0: No właśnie, ta dziewczynka ma już dzisiaj 54 lata i potwierdziła, że to jest jej list.
1: To my też powinniśmy sprawdzić swoje podłogi. Może tam też coś się kryje.
2: Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, takie pranki to my lubimy. Kawa, jakieś dobre wiadomości i od razu człowiekowi lepiej zaczyna się ten dzień.
1: Zwłaszcza kiedy te dobre wiadomości są od nas, z regionu. Młodzi pływacy z Nemo Lipno pojechali do Rybina na zawody i wrócili z 25 medalami.
0: 9 złotych, 10 srebrnych, no i 6 brązowych.
1: I czwarte miejsce w całym regionie. A część zawodników startowała już w nowych kategoriach wiekowych, więc tym bardziej jest się czym pochwalić.
0: I wiecie co jest najlepsze?
1: Sezon dopiero się zaczyna.
2: Po polsku na 101.

0: Rusza proces w sprawie zabójstwa 16-latki z Mławy. Co z ratami kredytów? Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Eurowizja bez Czechów. Telewizja publiczna rezygnuje z konkursu. Ewelina Walczak. Rusza proces dotyczący brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Dziś płocki sąd po raz pierwszy zajmie się sprawą Bartosza G. Posiedzenie ma jednak charakter wstępny i wyjątkowo odbędzie się za zamkniętymi drzwiami w tamtejszym zakładzie karnym. Śledczy dysponują wstrząsającym nagraniem z monitoringu, z którego wynika, że dziewczyna była torturowana. Oskarżony, który po zbrodni uciekł do Grecji, nie przyznaje się do winy. Bartosz G. usłyszał zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia. Mężczyzna nie może być skazany na dożywocie, bo w chwili morderstwa nie był pełnoletni. Miał 17 lat. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, po tym jak była świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła sprawa, zarządził natychmiastowe zwolnienie dzieci z placówki i oddanie ich pod opiekę rodziców. Wczoraj do biura rzeczniczki praw dziecka weszli agenci CBA, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych.
0: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Widmo wyższych rat wciąż krąży nad kredytobiorcami. Dziś Rada Polityki Pieniężnej najpewniej utrzyma stopy procentowe, ale to tylko cisza przed burzą. Rządowy program paliwowy jedynie opóźnia problem, tłumaczy Leszek Kąsek, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.
2: Widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym, zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale.
0: Ale jednocześnie wielu ekonomistów nie wyklucza podwyżek stóp procentowych już w listopadzie. Czeska telewizja publiczna zawiesza udział w konkursie Eurowizji i nie wyśle swojego reprezentanta w przyszłym roku. Decyzja wynika z gigantycznych cięć finansowych. Tamtejszy rząd planuje zlikwidować abonament, przez co stacja musi zaoszczędzić równowartość kilkunastu milionów euro. Czesi nie wykluczają jednak powrotu na eurowizyjną scenę w kolejnych latach. Polskie filmy nie przyciągają do kin tłumów. Wyjątkiem jest nowa ekranizacja Lalki, którą przez pierwsze 5 dni od premiery zobaczyło ponad 600 tysięcy osób i to najlepszy wynik od czasu pandemii. Dlaczego Polacy rzadziej chodzą na polskie filmy, mówi rektor Szkoły Filmowej w Łodzi, Milenia Fiedler.
3: Pandemia to był wyraźny powód do tego, żeby zacząć z platform korzystać. Generalnie kino jako doświadczenie, jako forma kontaktu z kulturą traci popularność na całym świecie.
0: Jak wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich, na polskie filmy chodzi do polskich kin o 50% mniej osób niż przed pandemią.
4: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania zapewniła sobie awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Narodów. W czwartej kolejce pokonała w Splicie Chorwację 2-1 i z kompletem punktów prowadzi w swojej grupie. Wygrała też Anglia 3-0 z Czechami, a rekordowy 125. występ w jej barwach zaliczył Harry Kane, który zdobył też 2 gole. Golem i 2 asystami pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny Leo Messi. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii pożegnalny mecz w kadrze rozegrał na Estadio Monumental w Buenos Aires przeciwko Beninowi. Argentyna wygrała 3-0, ale kibice w Buenos i tak mówili tylko o Messim. Messi sprawił, że my Argentyńczycy częściej się przytulamy, że częściej przytulam tatę, częściej przytulam mamę i częściej przytulam moich przyjaciół. Messi zjednoczył nas jako naród i sprawił, że bardziej się kochamy. Messi pożegnał się z kadrą po 21 latach, zdobył w niej 126 goli, ale przede wszystkim doprowadził do tytułu podczas Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku. Cristiano Ronaldo, który w ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, przekazał, że nadal jest do dyspozycji drużyny narodowej. 41-letni piłkarz przyznał w specjalnym oświadczeniu, że jest winny przeprosiny kolegom, ale nadal za całą sytuację wini trenera, Jorge Jesusa. Do tej pory Ronaldo wystąpił w kadrze 234 razy, i zdobył 146 bramek. A do Kielc zawita dziś jedna z najlepszych europejskich drużyn w piłce ręcznej. Industria w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów zmierzy się z Magdeburgiem. Tak niemiecki zespół przedstawia mówiła trener gospodarzy Krzysztof Lijewski.
6: Dolny mistrz Niemiec i zawsze pretendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry w Final Four, jak nie do samego finału. Zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy stanowią nie tylko o sile klubu, ale przede wszystkim reprezentacji, których reprezentują.
5: Początek meczu w hali Legionów w Kielcach o godzinie 20:45.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, najładniejszą aurę i najwięcej błękitu będzie miał dziś południowy wschód. Parasole przydadzą się w pasie nadmorskim, bo tam może słabo popadać. Maksymalnie od 16 do 17 stopni na północy, przez 20 w centrum do 22-23 na południu.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Tam już po 9:00 wchodzimy w ten czas, kiedy sprawdzamy dla Was, co ważnego dzieje się w regionie i na co warto zwrócić uwagę.
9: Będziemy zaglądać do lokalnych wiadomości, sprawdzamy tematy drogowe i to, czym żyje dzisiaj miasto.
8: No i oczywiście, gramy dla Was najlepsze przeboje na naszej antenie.
9: Także podgłośnijcie odbiorniki.
4: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: czytam właśnie, że nasza włocławska policjantka może zostać najpopularniejszym sportowcem policji.
1: O, to już brzmi ciekawie. A kto?
0: Komisarz Marta Gwizdalska. I teraz najlepsze. Ona po służbie niekoniecznie idzie odpoczywać. Biega OCR, ninja, startuje w zawodach i jest w reprezentacji Polski w lekkoatletyce.
1: Czyli mundur na służbie, a po służbie buty sportowe.
0: No i teraz może wygrać ogólnopolski plebiscyt. Głosowanie trwa do 28 października.
1: No to Włocławek, ma za kogo trzymać kciuki.

0: polsku.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: W Czerniewicach powstał lokalny Wielki Brat, bo gmina miała dość wiecznych dewastacji w parku.
1: Mieszkańcy dostaną podgląd z kamery przy altanie na żywo, więc można robić osiedlowy seans bez wychodzenia z domu.
0: I to jest ten słynny monitoring osiedlowy.
1: Aż tak to może nie, ale skrzyżowania przy wiejskiej torach też dostały obiektywy, ale tutaj transmisji online nie będzie przez ochronę danych.
0: O, wygląda na to, że spokojne wysiadywanie w parkowej altance staje się teraz najchętniej oglądanym show w gminie.

0: Polacy do tej pory mylili go ze żmiją zygzakowatą, a tu się okazuje, że gniewoż też ma swoją małą broń.
1: No, naukowcy po latach badań wreszcie wypatrzyli u niego miniaturowy aparat jadowy z tyłu.
0: Polacy do tej pory mylili go ze żmiją zygzakowatą, a tu się okazuje, że gniewoż też ma swoją małą broń.
1: No, naukowcy po latach badań wreszcie wypatrzyli u niego miniaturowy aparat jadowy z tyłu szczęki.
0: Na szczęście ta potężna broń działa głównie na małe jaszczurki, więc ludzie mogą spać spokojnie.
1: No, wygląda na to, że nasz rzadki i chroniony gad po prostu bardzo dobrze ukrywał swój mały sekret.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Selekcjoner reprezentacji Polski zostaje mimo porażki. Ponad 100 miliardów na nasze bezpieczeństwo. Wypożyczamy chętniej, kupujemy rzadziej. Nowy raport o czytelnictwie. Ewelina Walczak, trener zostaje przynajmniej na razie. Prezes PZPN Cezary Kulesza nie zdecydował się na zwolnienie selekcjonera piłkarskiej kadry Jana Urbana. Selekcjoner ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku trenera reprezentacji. W pierwszym na wyjeździe nasi zagrają z Rumunią, w drugim we Wrocławiu podejmą Szwecję. Po tych spotkaniach zapadnie decyzja, co dalej.
2: Będziemy analizować to wszystko. No dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
1: Mówi prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Mecz z Rumunią 14 listopada, spotkanie ze Szwecją 3 dni później. Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższe 5 lat. Pieniądze z programu trafią na budowę schronów, bezpiecznych ujęć wody i magazynów, ale nie tylko, mówi premier Donald Tusk.
3: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne.
1: Na realizację programu w następnych 5 latach rząd przeznaczy ponad 102 miliardy złotych. Po pożarze szpital imienia Rydgiera w Krakowie wstrzymuje do odwołania przyjmowanie pacjentów na oddział wewnętrzny. To właśnie na tym oddziale w jednej z izolatek wczoraj w nocy pojawił się ogień. Pacjentów jako pierwsze ratowały pielęgniarki. Kilka minut później na miejscu byli już strażacy. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. 38 pacjentów zostało ewakuowanych na inne oddziały. Całe 10. piętro szpitala nie nadaje się na razie do użytku, tłumaczy prezes zarządu szpitala Artur Asztapski.
4: Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone. Cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą.
1: Nie wiadomo, ile potrwa remont oddziału wewnętrznego, przyznaje dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
5: Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u.
1: Pacjenci mają być kierowani do innych szpitali. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Śledztwo w tej sprawie wszczęła krakowska prokuratura. Ile zarabiają wrocławianie, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie? Na te pytania odpowiada wrocławska diagnoza społeczna. Dokument ma 600 stron, mówi Tomasz Sikora z magistratu.
6: 8,7 na 10 to jest ocena życia w mieście. 79% pozytywnie ocenia przyszłość Wrocławia. Jeszcze głos młodych, prawie 70%, 7 na 10 mówi, że kocha Wrocław.
1: Naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przepytali 2,5 tysiąca mieszkańców Wrocławia i okolicznych gmin. 41% tylko i aż tylu Polaków w zeszłym roku przeczytało chociaż jedną książkę. Biblioteka Narodowa publikuje najnowszy raport i uspokaja. Wieloletni trend spadkowy w końcu wyhamował. Statystyki ratuje głównie młodzież. Strzałem w dziesiątkę okazało się także otwarcie biblioteki w soboty, co mocno przyciągnęło do nich pracujących mężczyzn. Są jednak i gorsze wieści. Rzadziej kupujemy nowości i coraz rzadziej wręczamy książki w prezencie.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Środa przynosi zmienne zachmurzenie nad Polską. Zdecydowanie najwięcej słońca utrzyma się na południu i południowym wschodzie. Poza drobnym przelotnym deszczem na wybrzeżu, w reszcie kraju wciąż sucho. Będzie ciepło, 17 stopni na północy, 20 w centrum i do 23 na południu. Złota jesień żegna się z nami w wielkim stylu, zanim jutrzejszy front przyniesie deszcz w całej Polsce.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jest parę minut po godzinie 10:00, druga strona poranka. No i mam nadzieję, że większość spraw z rana już odhaczyliście.
9: Jeżeli macie chwilę na złapanie tchu w pracy albo po prostu jedziecie w trasę, to do 11:00 podkręcamy tempo grania.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Legionella na włocławskim basenie wreszcie dostała eksmisję po solidnej porcji chloru.
1: No po starych komunikatów o zamknięciu do odwołania OSIR w końcu ogłasza wielki powrót rekreacji.
0: Mieszkańcy mogą odłożyć ręczniki plażowe i wreszcie przestać kąpać się wyłącznie we własnej wannie.
1: No woda jest już przetestowana i bezpieczna, więc czas najwyższy zmyć z siebie ten kilkudniowy stres.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ukradziony rower szybko wrócił do właściciela. Problemy z bezpieczeństwem związane z hulajnogami oraz nakręcenie na karierę. Konkurs dla uczniów z nagrodami. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Łabiszyńscy dzielnicowi ustalili sprawcę kradzieży roweru, do którego doszło 1 października we Władysławowie. Kluczowe okazały się nagrania z prywatnego monitoringu, udostępnione policjantom przez jednego z mieszkańców. Na nagraniu funkcjonariusze rozpoznali 67-latka, którego znali z wcześniejszych interwencji. Policjanci pojechali do miejscowości, w której mieszkał mężczyzna. Na terenie jego posesji znaleźli ukryty w zaroślach skradziony rower. Jednoślad został zabezpieczony i szybko przekazany właścicielowi. O dalszym losie 67-latka zdecyduje sąd. Za popełnione wykroczenie grozi mu areszt, ograniczenie wolności albo grzywna. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji. Mówi podinspektor Przemysław Słomski, zespół prasowy KWP w Bydgoszczy.
2: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
1: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej. Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku. Mówi komisarz Remigiusz Rakowski, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy.
3: Na tym, żeby każdy uczestnik, który dba o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest i jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło.
1: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaprasza szkoły do udziału w konkursie Nakręceń na karierę. Zadaniem trzyosobowych zespołów uczniowskich pracujących pod opieką nauczyciela, doradcy zawodowego lub pedagoga jest przygotowanie krótkiego filmu o wybranym zawodzie lub aktywności zawodowej oraz infografiki podsumowującej jego treść. Film powinien trwać od 30 sekund do 2 minut. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Przewidziano także nagrody dla opiekunów oraz specjalną nagrodę dla najbardziej aktywnej szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października tego roku, a wyniki zostaną ogłoszone do 25 listopada.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Jest parę minut przed godziną 11, czas powoli zamykać. Nasz środowy poranek. Wielkie dzięki, że spędziliście ten czas razem z nami przy mikrofonie. Bartek Skrajnowski i Patryk Jaromierski, kłaniamy się nisko.
1: Przed nami jeszcze bardzo dobre numery, a punktualnie o 11:00 serwis informacyjny z najważniejszymi wiadomościami z kraju i ze świata.
0: Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!
1: Do usłyszenia.

0: po polsku.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Lekarz milioner usłyszał zarzuty, ciąg dalszej afery w warszawskim szpitalu. Dramatyczny wypadek na Śląsku. Dziecko wypadło z 4. piętra. Ostatni taniec i pożegnalny gol. Messi kończy karierę w reprezentacji. Ewelina Walczak. 3 miesiące po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym są zarzuty dla Dawida K., młodego lekarza milionera. Ówczesny szef SOR-u i były działacz Koalicji Obywatelskiej został wczoraj przesłuchany. Dziś po południu śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Afera w warszawskim szpitalu południowym doprowadziła do szeregu dymisji w samej placówce i stołecznym ratuszu. Po jej ujawnieniu Dawid K. zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Rośnie liczba ofiar nocnego z ataku Rosji na Ukrainę. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, służby potwierdziły śmierć 11 osób. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: W Pryłkach rosyjskie pociski uderzyły m.in. w blok mieszkalny. Ratownicy przeszukują gruzy w poszukiwaniu żywych mieszkańców i ofiar. Wiemy, że co najmniej 26 osób zostało rannych. Władze Kijowa informują o trafieniach w 3 dzielnicach. Do serii eksplozji doszło tam prawie od razu po ogłoszeniu alarmu powietrznego. Wielu mieszkańców posłuchało wcześniejszych rad władz i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by noc spędzić w schronach.
3: Kijów na strachu.
2: Cały Kijów ogarnął strach. Wszyscy radzili w mediach społecznościowych, by na siebie uważać. Czarek Goryczy przelał wpis prezydenta. To było dla nas decydujące. Już wcześniej mieliśmy przerażającą sytuację, kiedy pociski spadły tuż obok naszego domu. Od tamtej pory w czasie każdego ostrzału schodzimy do podziemi. Mówili mieszkańcy, którzy znaleźli schronienie w kijowskim metrze.
1: Walka o zdrowie trzynastka na Śląsku. Chłopiec wypadł wczoraj wieczorem z 4. piętra bloku w Rydułtowach. Według ustaleń policji pod nieuwagę mamy wdrapał się na parapet, a następnie wypadł przez otwarte okno. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, mówi rzecznik prasowy szpitala Wojciech Gumułka.
4: Chłopiec w wyniku upadku z dużej wysokości odniósł poważne obrażenia. Jest w śpiączce farmakologicznej.
1: Lekarze oceniają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia, czy doszło do narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Polacy wskazali, kto odpowiada za wysokie ceny paliw. W sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej niemal 65% badanych wskazało Donalda Trumpa. Rząd Donalda Tuska 25%, a prezydenta Karola Nawrockiego niespełna 1%. A dziś na stacjach zapłacimy drożej za benzynę, nieco taniej za diesla. Maksymalna cena za litr benzyny 95 wynosi 6 zł 86 groszy, a litr oleju napędowego może kosztować najwyżej 7 zł 80 groszy. Dzisiaj minister energii określi ceny na jutro. Program CPN obowiązuje do końca roku. Argentyna pożegnała Leo Messiego. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii po 21 latach rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji i okrasił go golem, 126 w narodowych barwach. Leo Messi rozegrał w reprezentacji narodowej 207 meczów.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia zachmurzenie będzie umiarkowane albo duże, najcieplej i bez chmur na południowym wschodzie kraju. Słaby przelotny deszcz możliwy nad samym Bałtykiem. Temperatura od 17 stopni na północy, 20 w centrum do nawet 23 na południu. Noc przyniesie ulewy i ochłodzenie we wszystkich regionach.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
6: Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Witam Panią.
7: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
6: Przed nami sezon grypowy, sezon infekcji, sezon przeziębień. Warto więc porozmawiać o systemie odpornościowym, o odporności organizmu. Przybliżmy może na początek kwestię odporności. Czym jest odporność i jak działa działa układ immunologiczny, czyli układ odpornościowy człowieka.
7: Odporność to zdolność organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi jak wirusy, grzyby, bakterie. Możemy ją podzielić na odporność nabytą i odporność wrodzoną. Wrodzoną to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym i z którą się rodzimy, a odporność nabyta to ta, która rozwija się w ciągu całego naszego życia jako odpowiedź na kontakt z różnymi patogenami. Za odporność w naszym organizmie odpowiada właśnie układ odpornościowy, nazywany również układem immunologicznym. W skład tego układu wchodzi szereg narządów, takich jak śledziona, wątroba, węzły chłonne, grasica. Jest on również ściśle powiązany z innymi narządami. Z takimi narządami jak układ, z innymi układami, z takimi układami jak układ nerwowy, układ pokarmowy, układ krwionośny. Oprócz tego w jego skład wchodzą również skóra oraz błony śluzowe. Układ odpornościowy, jego mechanizm działania jest bardzo skomplikowany. Ma on za zadanie przede wszystkim profilaktyczne, też do czego zaliczamy szczepienia. Również jest pierwszą barierą ochronną, czyli chroni przed wnikaniem do organizmu wszelkich drobnoustrojów chorobotwórczych, ale również jeżeli już wnikną, to jest dużo mechanizmów, które te patogeny niszczą. Mogą one je neutralizować, mogą je zżerać, mogą je zabijać. Także tych mechanizmów jest dużo i każdy z tych narządów, z układów ma tutaj swoje zadanie i dobrze jest, jak każdy tryb tej maszyny działa prawidłowo.
6: Bo jeśli któryś zawiedzie, to niestety nasza odporność spada. Ale o tym za chwilę. Przed nami przerwa, niebawem do Państwa wrócimy.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Anna Majchrowicz, wracamy na antenę, wracamy do programu Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Przypomnę Państwu, że naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Powiedzmy teraz, dlaczego jesienią odporność naszych organizmów spada? No i jakie są te pierwsze symptomy, te pierwsze objawy tego procesu?
2: Odporność nasza jesienią spada z wielu powodów. Jesień to piękna pora roku, ale nasz organizm niestety przeżywa lekki szok.
1: Dni stają się trudne.
2: Dlatego, że dni stają się krótsze. Jest mniej słońca, czyli brak tej syntezy witaminy D3. Oprócz tego również są duże wahania temperatur na dworzu. Czyli rano zimno, po południu ciepło.
1: I jak tu się ubrać?
2: No
1: Państwa,
2: właśnie.
1: Wychodząc rano z domu.
2: I to jest problem, dlatego, że często możemy się albo przegrzać, albo zmarznąć, co jest pierwszym czynnikiem, który może oczywiście wywołać chorobę. Oprócz tego również następuje powrót dzieci do szkół, dorosłych do pracy, czyli zaczynamy częściej i dłużej przebywać w dużych skupiskach ludzkich, gdzie oczywiście jest dużo łatwiej o kontakt z wszelkimi osobami chorymi, gdzie te wirusy krążą i prościej...
1: Ta transmisja jest łatwiejsza po prostu.
2: Tak, łatwiej jest się po prostu zarazić. Oprócz tego jesienią też mamy mniejszy wybór owoców i warzyw, także jesteśmy troszkę narażeni na inną dietę. Także pomieszczenia są ogrzewane, czyli przesuszane, powietrze jest suche, co może też przesuszać naszą skórę i błony śluzowe, czyli tą pierwszą barierę ochronną. Oczywiście nasz spadek odporności nie oznacza od razu choroby. Najpierw organizm będzie wysyłał nam takie symptomy i ostrzegał nas przed tym, że walczy z chorobą. Do tych symptomów należy przede wszystkim znużenie, zmęczenie, problemy ze snem. Możemy mieć problemy z koncentracją. Również na skórze mogą pojawić się trudno gojące się rany. Także jakieś nawracające infekcje mogą występować, które utrzymują się przez dłuższy czas. Może to być opryszczka na ustach czy w nosie. Dlatego nie lekceważmy tych symptomów, bo one mogą świadczyć o tym, że któryś ten trybik, o których już wspominaliśmy, został zaburzony i trzeba go naprawić.
1: A o tym już za chwilę. A teraz zapraszam Państwa na muzyczną przerwę. Niebawem usłyszymy się ponownie.
0: Wokół nas.

0: Jak?
1: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
0: Już jesteśmy z Państwem. Anna Majchrowicz. Gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu jest magister farmacji, pani Anna Kuligowska. No właśnie, wracając do odporności, jak ją zwiększyć, jak ją poprawić? No i kiedy zacząć wzmacniać ten układ odpornościowy, a może pracować nad jego wydolnością przez cały rok?
2: Dokładnie właśnie tak. Nad układem odpornościowym i o ten układ musimy dbać cały rok. To nie jest tak, że w tydzień, dwa naprawimy to, co niszczyliśmy przez dłuższy czas. Poza tym układ odpornościowy potrzebuje właśnie więcej czasu na to, żeby działać prawidłowo, żeby wykształciły się te wszystkie komórki odpornościowe. Aby wzmocnić tą odporność, warto wprowadzić zdrowe nawyki do naszego życia, czyli przede wszystkim wysypiajmy się około 7-8 godzin dziennie, zachowujmy aktywność fizyczną, oczywiście nie jakąś wysiłkową, ale niech to będzie 30-minutowy spacer, czy na przykład jazda na rowerze, bo to akurat pięknie usprawnia krążenie naszego organizmu. Redukujmy stres na tyle, na ile oczywiście się uda w naszym życiu.
0: No i to trudne zadanie.
2: Trudne, ale może próbować jakichś technik jogi, albo jakichś innych ćwiczeń.
0: Każdy musi znaleźć swój sposób.
2: Dokładnie, właśnie tak. Dokładnie tak. Oprócz tego zachowajmy równowagę między pracą a odpoczynkiem. Unikajmy używek, które niszczą komórki odpornościowe. Raz do roku badajmy się profilaktycznie, aby sprawdzić, czy wszystko w naszym organizmie na pewno jest na takim poziomie, na jakim powinno być. Oprócz tego również szczepmy się, szczególnie właśnie.
0: A teraz przerwa, wrócimy do Państwa już za chwilę.
1: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Powiedzmy teraz może o suplementach, o dietach, które można zastosować, aby wzmocnić odporność, i króciuteńko o szczepieniu przeciwko grypie. Robić to, nie robić, czy już wykonać to szczepienie, czy już czas. Kiedy jest ta właściwa pora?
2: Pora szczepienna to jest ta, kiedy najbardziej przypada ten okres epidemiologiczny grypy. W Polsce jest to między październikiem a majem, ale ten okres takiego szczególnego nasilenia epidemii przypada na styczeń-maj. Dlatego warto już się zaszczepić, czyli koniec września, cały październik, ponieważ organizm potrzebuje około 2-3 tygodni, aby wykształcić sobie te przeciwciała. Tak. Jeżeli się szczepimy, to pamiętajmy, że to nie będzie tak, że nie zachorujemy. Zachorujemy na grypę, to się może zdarzyć, ale ten przebieg choroby będzie dużo łagodniejszy. Będzie też mniej powikłań pogrypowych. Oprócz tego możemy suplementować, stosować również inne, że tak powiem, wzmacniania naszego organizmu poprzez przyjmowanie tabletek czy też syropów, które zawierają witaminę D,

0: witaminę C, witaminę A, witaminę E, czy też witaminy z grupy B, selen, cynk. Te wszystkie preparaty mają swoje znaczenie w budowaniu układu odpornościowego. Również naturalne preparaty, takie, które zawierają czosnek, maliny, aloes, echinacee, one również bardzo ładnie stymulują układ odpornościowy. No, dieta jest najważniejsza, czyli ta dieta, która taka optymalna, która powinna zawierać warzywa, owoce, ryby, nabiał, pieczywo pełnoziarniste, tylko oczywiście w odpowiednich proporcjach, dlatego że w tych wszystkich preparatach znajduje się właśnie dużo witamin, dużo minerałów. Powinna ona zawierać, czyli może szczegółowiej, to powiem, że tak, powinny to być owoce cytrusowe, kiszonki, przetwory mleczne, czyli te preparaty, które zawierają dużo probiotyków. Oprócz tego również natka pietruszki i papryka, które są bogate w witaminę C. Także ryby bogate w kwasy omega. Jajka. Jajka, które jako jedne z nielicznych żółtka mają witaminę D. Dlatego, że bardzo mało pokarmów zawiera witaminę D. Dlatego bilansowana dieta, odrobinę suplementacji i mam nadzieję, że zdrowo uda się przetrwać okres jesienny i zimowy.
1: A do tego trochę ruchu, przynajmniej pół godziny dziennie, proszę Państwa. Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Do usłyszenia już za tydzień. Zapraszam, Anna Majchrowicz. Wokół nas.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prokuratura chce maksymalnej możliwej kary dla Sebastiana M. Mamy dane o zarobkach Polaków. GUS podał medianę wynagrodzeń. Ostatnie dni złotej jesieni idzie ta szara i deszczowa. Miriam Lipińska. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Dziś przed piotrkowskim sądem obie strony wygłaszają umowy końcowe w procesie. Teraz zaglądamy do naszych portfeli. Jak podał GUS, w kwietniu mediana wynagrodzeń brutto wyniosła dokładnie 7695 zł. Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło wtedy ponad 9650 zł. W danych GUS-u widać też różnice w medianach zarobków ze względu na płeć. Wynagrodzenia mężczyzn są tu o ponad 300 zł wyższe niż wynagrodzenia kobiet. Mediana lepiej pokazuje faktyczne zarobki Polaków, bo nie zniekształcają jej wysokie pensje najlepiej zarabiających, tak jak jest to w przypadku liczenia średniej pensji w gospodarce. Oczy Europy i świata są zwrócone na rosyjską Syberię. To przez podejrzenie wykrycia tam dżumy płucnej. Miała na nią zachorować i z tego powodu umrzeć laborantka z Instytutu Badającego Dżumę. Tak przynajmniej informują lokalne media. Rosyjskie władze dementują te doniesienia, ale sprawa elektryzuje, bo jeszcze w latach 90. w tym instytucie prowadzono tajne badania nad bronią biologiczną wykorzystującą właśnie bakterie dżumy. O ewentualnym zagrożeniu wybuchem epidemii będą dziś rozmawiać przedstawiciele Komisji Europejskiej. Sprawie przyglądają się też Stany Zjednoczone i Światowa Organizacja Zdrowia, które domagają się od Rosji przekazania wszystkich zebranych przez nią informacji. Wracamy do kraju i sprawdzamy, za ile dziś zatankujemy. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 86 groszy, a olej napędowy 7 zł i 80 groszy. To oznacza, że benzyna jest droższa, a diesel tańszy niż w ostatnich dniach. To mają być ostatnie ładne i ciepłe dni tej jesieni. Tak przynajmniej wynika z prognoz, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
2: Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
1: Ale powoli idzie już zmiana pogody.
2: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
1: W weekend temperatura zdecydowanie niższa, maksymalnie 13-15 stopni. A w nocy miejscami nawet zero. I jeszcze sport. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał. Po drugiej stronie kortu stanie wtedy Elise Mertens, a mecz o półfinał Polka zagra w piątek.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś sporo słońca, tylko na północy nieco więcej chmur, ale nigdzie nie będzie padać deszcz. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Podlasiu, 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu i na Śląsku.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: To już po 12 jesteśmy w środku tygodnia. W ogóle po 12 w środę to jest bliżej niż dalej do weekendu, kochani. Będziemy mówić o tym, co dzieje się w naszym regionie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Cześć. Przede wszystkim jednak mnóstwo takiego grania.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.
5: To może być ostatnia szansa.

Zerknijmy sobie szybko do kalendarza. 7 dzień października. Siódemka to chyba szczęśliwa, nie? Oczywiście środa i każdego dnia jest jakieś święto. Dzisiaj jest, uwaga, dzień wanny. Nawet wanna ma swoje święto w kalendarzu. Chociaż z drugiej strony się nie dziwię, 7 dzień października to jest już ta data, kiedy do wanny no wchodzimy się umyć oczywiście też, ale ogrzać się też jest dobrze.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Na Baczynie powstaje mural zgłoszony do budżetu obywatelskiego oraz zmiany w szpitalnych jadłospisach. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, mówi Jakub Steinwald, pomysłodawca projektu.
2: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
3: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
2: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
1: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego. Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane, mówi Bartłomiej Kucharczyk, inspektor do spraw komunikacji społecznej.
4: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzania akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań. Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: Rozkręcamy tę środę w pół do weekendu, jakby nie patrzeć, w pół do weekendu. Zajrzyjmy do świata gwiazd, plotek, ploteczek. Widzę taki artykuł w internecie, taki nagłówek. Robert Lewandowski wcześniej w domu, Anna robi wykroki z wózkiem. Wózek. Dziwne imię jak na Hiszpana, nie?
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jest wielu rannych. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z chemii. Rządowi przybywa krytyków. Jest nowy sondaż. Miriam Lipińska. Atak nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce. Jak podają lokalne media, rannych zostało 8 osób. Do ataku doszło dziś przed południem. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły. Został już zatrzymany. Na miejscu są służby, pogotowie i policja. Prezydent Ostrołęki podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół. Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Suai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii. Jak poinformował Komitet Noblowski,
2: za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.
1: Nagrodzeni naukowcy zajmują się stereochemią, czyli dziedziną badającą przestrzenne ułożenie atomów w cząsteczkach. Ich odkrycia pomogły lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre cząsteczki występują w dwóch niemal identycznych, ale lustrzanie odbitych formach. Jutro poznamy laureata Literackiego Nobla. W Izraelu od świtu trwają uroczystości upamiętniające rocznicę ataku terrorystów z palestyńskiego Hamasu. 7 października 2023 roku członkowie tej organizacji przeprowadzili największy atak terrorystyczny w historii Izraela. Terroryści zabili blisko 1200 osób, 251 zostało porwanych do Strefy Gazy. Tak wspominają ten dzień ci, którzy przeżyli.
3: Używali pocisków przeznaczonych do niszczenia czołgów, by strzelać do cywilów. Mieli karabiny maszynowe. Z nieba spadali spadochroniarze,
1: mówił jeden ze świadków ataku. Terroryści zaatakowali z zaskoczenia z terenu Strefy Gazy. Celem ataku był m.in. festiwal muzyczny, kibuce i obiekty wojskowe. Do tej pory pojawiają się wątpliwości, czy izraelskie władze wiedziały o planowanym ataku. Według dziennika Haaretz premier Benjamin Netanyahu został ostrzeżony o zamiarach Hamasu 10 dni przed atakiem. Rząd Donalda Tuska ma więcej przeciwników niż zwolenników. Tak wynika z najnowszego sondażu Cebosu. W badaniu 45% pytanych określiło się jako przeciwnicy rządu, a przeciwne stanowisko zajęło 33% ankietowanych. Ponad połowa, 55%, oceniła też negatywnie to, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Cebos ocenia, że wrzesień przyniósł lekkie zachwianie ocen rządu i większy odsetek krytycznych głosów. I na koniec zmieniamy temat. Poranki w ostatnich dniach są mgliste. O tej porze roku ostrzeżenia od synoptyków przed gęstą mgłą nie są niczym niezwykłym. O ostrożność do kierowców i pieszych apeluje policja, zwłaszcza, że także coraz szybciej zapada zmrok, mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
4: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję. Ten apel jest zarówno dla pieszych, jak i dla osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych, na rowerach. Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno.
1: Piękna aura ma utrzymać się już tylko do jutra. Potem zrobi się chłodno i deszczowo.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś już przynajmniej na razie ostatni akord złotej polskiej jesieni. W całym kraju dużo słońca, a na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Podlasiu, 21 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, do 22 na Opolszczyźnie i Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: To już po 13 po południe w środę wracają zbiórki odzieży na włocławskie osiedla. Akcja, która cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem. Tym razem jesienna zbiórka zużytej odzieży w 3 soboty. 10, 17 i 24 października. W najbliższą sobotę, czyli 10, południe i Michelin. Południe od 8 do 11, Michelin od 12 do 15. Kolejno na parkingu przy Średnicowej i na parkingu przy ulicy Szkolnej. Tydzień później za Zamcze i Zawiśle.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

polsku. Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: sprawdźmy sobie tak szybko ceny paliwa, bo się okazuje, że rosną dla benzyniarzy, bo 95 dzisiaj to już 6,86 za litr. O 13 groszy więcej niż w weekend. To Kazik powinien zrobić drugą część. 13 groszy, tylko nie płacz, proszę. Diesel jak coś 7,80.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję z

0: Czytam właśnie, że prezes NBP Adam Glapiński dostał podwyżkę i to taką srogą. Od 1 października będzie zarabiał więcej. Konkretnie w skali roku może zarobić o 160 tysięcy więcej. Po podwyżce jego zarobki przekroczą 1 800 000 złotych rocznie. No, ja nie rozumiem, dlaczego niektórzy są oburzeni. No bo przecież Lotek, Pacześ, czołowi polscy stand-uperzy zarabiają duże pieniądze. To dlaczego Adama Glapińskiego miałoby to nie dotyczyć?
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Słuchajcie, czytam w internecie, że wymyślono nowy komunikator. Nowy komunikator pozwala wysyłać wiadomości tekstowe i jak czytam, działa bez internetu. Niektórzy mówią o totalnej rewolucji. No komunikator bez internetu. Gratulujemy. Gratulujemy Stanom Zjednoczonym. Rok 2026. Wymyślili SMS-y.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nożownik z Ostrołęki zatrzymany przez policję. Mowy końcowe w procesie Sebastiana M. po śmiertelnym wypadku na A1. Sprawdzimy też praktyczne wykorzystanie odkrycia tegorocznych noblistów z chemii. Miriam Lipińska. 8 osób zostało rannych, w tym 2 poważnie, w wyniku ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. 19-letni napastnik jest już w rękach policji, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
2: Już po 25 minutach ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce, wykonujemy czynności procesowe, przesłuchujemy świadków.
1: Wiadomo, że napastnik to uczeń tej szkoły. Służby podają, że wśród rannych są 3 osoby dorosłe i 5 nastolatków. Prezydent Ostrołęki zarządziłaby do szkół nie wpuszczać osób postronnych, a zespół szkół zawodowych, w którym doszło do ataku, został zamknięty. W Urzędzie Miasta zwołano sztab kryzysowy. Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dziś w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
3: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia jedynego najkochańszego Rusia.
1: Sebastian M. przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych. Utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Już wiadomo, ile zapłacimy jutro maksymalnie za paliwo. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,83 zł. Benzyna 98 7,71, a olej napędowy 7,74 zł za litr. To oznacza, że z tankowaniem warto wstrzymać się do jutra, bo wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w symetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydadzą się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
4: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na ich słabe punkty tych komórek nowotworowych.
1: Tydzień noblowski trwa. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju dużo słońca, deszcz nam dziś nie grozi, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Podlasiu i na Warmii i Mazurach, 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 w Małopolsce i na Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 14:00. Słuchajcie, w najbliższą niedzielę zwiedzanie Włocławskiej Katedry, ale no nie takie zwykłe zwiedzanie, jak można sobie pójść, zobaczyć. Nie, dogłębne zwiedzanie z przewodnikiem Rafałem Zamerskim. To odbędzie się w niedzielę o 14:30 i będzie to okazja do zapoznania się z historią i architekturą tego zabytku. Warto przypomnieć, że Bazylika Katedralna we Włocławku znajduje się na liście pomników historii. Zwiedzanie Włocławskiej Katedry z przewodnikiem jest darmowe, ale obowiązują zapisy we Włocławskiej Informacji Turystycznej, czyli w budynku dworca przy Okrzei, bądź też telefonicznie.

0: po polsku.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: zajrzyjmy do reprezentacyjnej piłki nożnej, ale tej młodzieżowej. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21, ta Jerzego Brzęczka, awansowała na Mistrzostwa Europy. Co prawda przegraliśmy ten decydujący mecz 2-6 z Włochami, ale inne wyniki tak się ułożyły, że jedziemy. Konkretnie dała to jednobramkowa wygrana Grecji z Irlandią Północną. No jedziemy na Euro. Pytanie, jakie wyniki musiałyby być, aby dorosła reprezentacja gdzieś awansowała? Prawdopodobnie wszystkie inne drużyny trzeba by było zlikwidować. Swoją drogą, te przyszłoroczne mistrzostwa młodzieżowe, mistrzostwa Europy odbędą się w Serbii i Albanii. Wspólnie. Ponoć zwycięzca bierze Kosowo.
1: WPP na 101,4 FM.

0: 4FM. Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Jakub Steinwald, pomysłodawca jednego z projektów do budżetu obywatelskiego na 2025 rok, dodam projektu zwycięskiego, czyli muralu na zespole szkół nr 4.
1: Budżet obywatelski zdobywa coraz większą popularność wśród mieszkańców Włocławka, widzimy to po wynikach głosowań, widzimy to też po ilości projektów zgłaszanych. Jednym z projektów w zeszłorocznej edycji był mural na ścianie zespołu szkół nr 4. Pomysłodawcą był pan. Skąd ten pomysł właśnie?
2: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
1: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
2: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do symboli powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
1: Dobra, nie wiem, czy mi się Kazimierz wypowie, bo gdzieś miał jechać, dlatego ciebie zapytam. Pan przeszłością i teraz związany z zespołem szkół nr 4. Jest to szkoła, która w sposób, można powiedzieć, szczególny czci pamięć, prowadzi działania, które mają na celu uhonorowienie swojego patrona. Jeden z tych elementów właśnie wpisującym się to jest powstający mural, natomiast są też prowadzone konkursy poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czyli ten patron jest jakby cały czas obecny wśród uczniów w murach tej szkoły.
2: Pomysł na mural Baczyńskiego to nie tylko też ta przestrzeń miejska, ale chciałem zrobić coś właśnie dla szkoły, ponieważ jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają i właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
1: Zapytam jeszcze o samego Baczyńskiego. Młodzież może się też z nim utożsamiać na niwie takiej, że nieszczęśliwie oczywiście poeta zginął młodo, czyli był właściwie, powiedzmy, rówieśnikiem uczniów, którzy w tym wieku chodzą do liceum.
2: Warto wspomnieć, że to sami uczniowie właśnie wybrali tą postać na patrona szkoły dawno temu. Szkoła w zeszłym roku obchodziła jubileusz 40-lecia, natomiast niewątpliwie postać Baczyńskiego jest pewnym autorytetem. Jeden z pokolenia Kolumbów. Młody, utalentowany człowiek, który walczył o Polskę, walczył o godność, walczył o przyszłość swojego narodu. Więc to są te uniwersalne wartości, którymi młodzież powinna się obecnie również kierować.
1: Wspomniał pan o konkursach poetyckich odbywających się właśnie w Baczyńskim. Pan też w nich uczestniczył. Z jakim skutkiem?
2: Wielokrotnie byłem laureatem tych konkursów, zarówno na poziomie miejskim, ale również te konkursy odbywały się tak naprawdę w całym kraju, ponieważ konkursy były realizowane dla szkół wszystkich, którzy mają swojego patrona właśnie w szkole. Jeździłem również na konkursy wojewódzkie. Również w Karnkowie bardzo często był organizowany taki konkurs. Rzadko kiedy było, żebym nie przyjechał z jakimś sukcesem.
0: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Jakub Steinwald, pomysłodawca zwycięskiego projektu do budżetu obywatelskiego na rok 2025, czyli na mural na Baczenia.
3: To jest temat na 101,4 FM.

pojawiła się petycja do Ministerstwa Edukacji Narodowej, żeby nie było podręczników, zeszytów, żeby były tablety. Do MEN-u wpłynęła petycja, by w szkołach ponadpodstawowych zastąpić papierowe podręczniki i zeszyty tabletami z powszechnym programem dofinansowania sprzętu. No i autorzy tej petycji przekonują, że lżejsze plecaki to mniej wad postawy, a cyfrowe podręczniki można aktualizować bez kosztownych dodruków. Krótko mówiąc, że chodzi o kręgosłup. Ja mam tylko takie pytanie, jakby miały być te darmowe tablety, to czy po 30 można wrócić do liceum? Tak tylko na chwilę bym wstąpił.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nic nie zagraża. Koniec z zabiegową turystyką lekarzy, zmiany od nowego roku. Zachorował kolejny pracownik laboratorium w Irkucku. WHO chce od Rosji dodatkowych wyjaśnień. Miriam Lipińska. Ostrołęcka policja bada okoliczności dzisiejszego ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych. Co najmniej 8 osób jest rannych, w tym 2 poważni. Wśród poszkodowanych są nauczyciele, uczniowie i osoby postronne. W życiu żadnej z tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcą ataku jest 19-letni Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
2: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli. Po czym uciekł.
1: Funkcjonariusze po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej około 500 metrów od szkoły. Był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motywy sprawcy. Władze Ostrołęki podjęły decyzję o zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół w mieście. Lekarze walczą o życie 3-latka, który wypadł z okna mieszkania na 4 piętrze w Rydułtowach w powiecie wodzisławskim na Śląsku. Medycy określają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja bada szczegółowo okoliczności wypadku. Wstępnie wiadomo, że chłopiec wykorzystał nieuwagę matki, która była w tym czasie w mieszkaniu. 43-latka była trzeźwa. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienia się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
3: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
1: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnego zachorowania na, jak twierdzi Rosja, ciężkie zapalenie płuc. Wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadku dżumy i śmierci z jej powodu laborantki z Instytutu Badającego Dżumę w Irkucku w Rosji. Drugim chorym jest inny pracownik tego laboratorium. I na koniec wracamy do kraju. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą pojawią się 2 odcinkowe pomiary prędkości. Będą najdłuższe w kraju. Między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierzgówem a Niesułkowem. W sumie prawie 80 km. Pomiar trafi na A2 z powodu budowy trzeciego pasa i ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę. Mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
4: Te urządzenia będą miały na cel przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu, no tak, żeby kierujący stosowali się do zapewne wprowadzonych w tym czasie limitów ograniczenia prędkości.
1: Odcinkowy pomiar prędkości zostanie też zainstalowany na S7 w Gdańsku, na obwodnicy miasta.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju dużo słońca i taką pogodą trzeba się nacieszyć, bo w kolejnych dniach zacznie się psuć. Przyjdą chmury i deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Podlasiu, 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Teraz ważna informacja dla pań w szczególności. Do Włocławka wracają bezpłatne badania mammograficzne i kolejna data to 23 dzień października. Wtedy przy hali mistrzów bezpłatne badania dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Nie potrzeba skierowania, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Szczegóły na stronie Włocławskiego Urzędu Miasta. Ta rejestracja to pod numerem 58 325 76 02. 23 października bezpłatne badania mammograficzne przy hali mistrzów i będę do tego momentu o tym dość sporo mówił, bo to jest ważna, a nawet arcyważna sprawa.

0: Leo Messi pożegnał się z kibicami. Z kibicami Argentyny, bo zagrał ostatni mecz w reprezentacji. No i światowe media piszą, zdobył wszystko, osiągnął w futbolu wszystko. Teraz może odpoczywać, będzie co prawda grał w MLS-ie, ale to wiadomo, to już pod odpoczynek w zasadzie podchodzi. Z reprezentacją się pożegnał, ale jak to zdobył wszystko? I jak to osiągnął w futbolu wszystko? Ja już sprawdziłem statystyki. Liczba rozegranych meczów w ekstraklasie. Okrągłe zero.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Oraz to może być ostatnia w tym roku szansa na założenie własnej działalności. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Włocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach. Mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października. Mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
4: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, które nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
1: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę. Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października.
0: To jest Puls Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

No bo afera, która od kilku dniach trzęsie polskim internetem. Ale słuchajcie, no to jest rewolucja na skalę światową. Wyjątkowa mrożonka. No bo ona jest zamrożona, ale my też możemy być zmrożeni. Jak skład przeczytamy na przykład.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wojewoda mazowiecki o rannych w ataku nożownika w Ostrołęce. Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner Dawid K. Nauczyciel roku 2026 wybrany. Kto nim został? Miriam Lipińska. Zaczynamy od najnowszych informacji po ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, poszkodowanych zostało łącznie ze sprawcą 10 osób, a 9 jest w szpitalach. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. To 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z. Przed budynkiem szkoły gromadzą się zszokowani mieszkańcy Ostrołęki.
2: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
1: Poszkodowani to, jak przekazał wojewoda, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Motywy działania sprawcy nie są na razie znane. Z kolei w sprawie innego nożownika, Ichora M., który zaatakował w opactwie benedyktynek w Jarosławiu, prokuratura powołała po raz trzeci biegłych psychiatrów. Mają ocenić stan zdrowia 31-latka i zdecydować, czy może już zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Poprzednio biegli stwierdzali u Ichora M. ostre zaburzenia psychotyczne. Prokuratura ujawnia, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny KO i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczenia kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Koniec akcji nurków minerów w Świnoujściu. Zneutralizowali już wszystkie 5 min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezione podczas budowy przyszłego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Akcja trwała od poniedziałku, w jej trakcie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody, ale można było spacerować po plażach. Plan ogólny dla Gdańska powinien zostać uchwalony w ciągu 3 miesięcy. Samorząd ogłosił zakończenie etapu konsultacji i przekazał projekt dokumentu do dalszych uzgodnień. Wypracowanie planu ogólnego jest nowym obowiązkiem dla wszystkich polskich samorządów. To kluczowy dokument wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego. Było to wielkie wyzwanie, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
3: Spłynęło niemal 5,5 tysiąca wniosków, różnych uwag ponad 4 tysiące, ale te uwagi bardzo często także dotyczyły różnych spraw. Także w sumie tematów, obszarów, którymi zajmowali się pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, było niemal 12 tysięcy.
1: Przyjęcie planu ogólnego powinno się odbyć na pierwszej styczniowej sesji Rady Miasta. Tomasz Ordza, nauczycielem roku 2026, zwyciężył w konkursie honorującym nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Tomasz Ordza uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jak podkreślono, tegoroczny laureat konsekwentnie buduje model edukacji, w którym wiedza prowadzi do działania.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia w całym kraju słonecznie i ciepło, na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Podlasiu, 20 na Dolnym Śląsku, 21 na Mazowszu, do 22 w Małopolsce.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: To już po 16:00. Wyjedźmy na drogi Włocławka i sprawdźmy, gdzie w tym tygodniu spodziewać się utrudnień. Oczywiście ruch wahadłowy na moście, oczywiście nieprzejezdna ulica Tumska i skrzyżowania 3 Maja z Przedmiejską Piekarską, Zapieckiem czy Żabią. Ale znajdziemy też zwężenia, chociażby na Bechiego. Autobusy jadą objazdem, nie jeżdżą przez Łęcką i Bechiego. Oprócz tego na Chmielnej, Wiejskiej, Przyłubnej, Przydziewińskiej, na Żwirkiej, Wigury, Chemików, Bukowej, Rysiej czy Brzeskiej przy Wojska Polskiego.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Cezary Kulesza ogłosił w sprawie Jana Urbana, że zostaje przynajmniej do listopada. No i część kibiców w internecie pisze, że niedobrze, że trzeba by było tego trenera już zmienić. Pamiętacie, jak Jan Urban mniej więcej rok temu był najbardziej lubianym Polakiem? No ja też już ledwo co pamiętam. W każdym razie, no tak, zmiana trenera, tylko jest jeden problem, że nawet z nowym trenerem piłkarze będą ci sami.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Powrót do sprawy, która wstrząsnęła mieszkańców Włocławka. Oraz ważny dzień dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury rejonowej.
2: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do swojej matki, czyli babci małoletniej.
1: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie, mówi profesor Robert Musiałkiewicz, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
3: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy, właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni. Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Po polsku na 101,4 FM.

0: będzie drożej. Co będzie drożej? Pewnie wszystko, ale między innymi napoje z kofeiną i tauryną. A to w ramach nowej opłaty cukrowej. Od 1 stycznia opłata za kofeinę i taurynę ma wzrosnąć z obecnych 10 groszy do złotówki za litr. 10-krotnie droższa opłata za kofeinę i nawet nie trzeba jej pić. No, ciśnienie od razu się podnosi.
1: WPP na 101,4 FM.

swoje mimo tego, tak jak pony groni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Od jutra pogoda zacznie się psuć. Czas wyciągnąć parasole. Miriam Lipińska. A na początek ważna wiadomość dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa nadal wynosi 3,75%. 9 osób zostało rannych w wyniku ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 19-letni uczeń wszedł dziś przed południem do placówki, atakując ostrym narzędziem innych uczniów i nauczycieli. Podczas ucieczki ranił jeszcze dwie kolejne osoby postronne. Sam także jest ranny. Napastnik został złapany krótko po ataku. Ważne jest, by wesprzeć w tej sytuacji mieszkańców miasta, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
1: Nie są jeszcze znane motywy sprawcy, ale o tym, co mogło nim kierować, mówi jedna z uczennic.
3: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
1: Sprawca trafił do szpitala i jest pod nadzorem policji. Zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych dla byłego lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie i byłego radnego KO Dawida K. Ze zgromadzonych danych jasno wynika, że medyk miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, a faktycznie był poza placówką, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
4: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. Mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
1: Dawid K. nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Dostał dozór policji, zakaz opuszczenia kraju i 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które już wpłacił. Zmieniamy temat. Od jutra idzie zmiana pogody. Złota polska jesień zmieni się w tę chmurną i deszczową, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
5: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
1: I jeszcze jedna informacja. Według prognoz tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Po ponownym wejściu w życie pakietu ceny paliwa niżej, seria dotkliwych podwyżek na stacjach została zahamowana, stwierdzili analitycy portalu epetrol.pl. Dodali, że litr benzyny 95 kosztuje dziś średnio 6,79, a jeszcze tydzień temu 8,19. Jutro paliwa będą nieco tańsze niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,83 zł, za benzynę 98 7,71, a za olej napędowy 7,74 zł za litr.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro pogoda zacznie się już psuć, choć będzie jeszcze ciepło. Od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 20 w Wielkopolsce, 22 na Opolszczyźnie, do 24 na Mazowszu i 25 na Podkarpaciu. Na zachodzie już sporo chmur i przelotny deszcz. Popada też przelotnie na południu. Słonecznie jeszcze na wschodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: To już po 17:00. W tej godzinie porozmawiamy sobie o zmianach dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od dziś autobusy jeżdżą objazdem. Mowa tutaj o skrzyżowaniu Łęckiej z Bechiego.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM. W końcu.

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

Zajrzyjmy do piłki nożnej. Robert Lewandowski wcześniej wrócił do Stanów Zjednoczonych i zagrał już nawet w meczu kontra Vancouver Whitecaps. Nie wiem, czy to w baseball, czy w piłkę nożną, w każdym razie zagrał. Wygrali 3-1, wszedł na końcówkę i zanotował asystę. Ale jak to? To przecież niemożliwe. Wszedł na końcówkę i nie złapał żółtej kartki?

Od dzisiaj zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej we Włocławku. Autobusy jeżdżą objazdem, a to ze względu na pracę przy Mołęckiej Związków Zawodowych i Bechiego. Droga jest przejezdna, ale nie dla autobusów. Po prostu te tam mogą się nie mieścić, dlatego czwórka, piątka, ósemka, dziesiątka, czternastka, dziewiętnastka i dwudziestka zmieniły swoje trasy przejazdu. Pomijane są ulice Ogniowa i Bechiego. Takie przystanki jak Centrum Onkologii, Zespół Szkół Chemicznych czy Centrum Kultury Brewar B zostały wyłączone z ruchu. Może to wpływać na codzienną mobilność, zwłaszcza pacjentów i uczniów. Póki co nie wiadomo, jak długo potrwają te objazdy.

Zajrzyjmy teraz do Włocławskiego Teatru, bo tam jutro ciekawe wydarzenie. Siesta, czyli trylogia afrykańska Marcina Kedryńskiego. Będzie to spotkanie autorskie i koncert muzyki na żywo. Jutro w teatrze o godzinie 18.30 Marcin Kedryński zabierze publiczność w podróż przez Afrykę, jej kulturę, muzykę, ludzi i historię. Wieczór łączy opowieść autora z muzyką wykonywaną na żywo przez zaproszonych artystów pochodzących z Afryki. Szczegóły odnośnie biletów znajdziecie na stronie Włocławskiego Teatru.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty oszustw finansowych. Nie ma zagrożenia życia rannych po ataku nożownika w Ostrołęce. Przyznano Nobla z chemii. Zaraz powiemy za co. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych. Dawid K. miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet kraju. Grozi mu 10 lat więzienia, ale nie ma potrzeby tymczasowego aresztowania, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Prokurator podjął decyzję w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju. Z zatrzymaniem paszportu.
1: Dawid K. nie przyznaje się do winy. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych. Mężczyzna jest zatrzymany. Sprawa jest już komentowana także w Sejmie. Politycy obozu rządowego twierdzą, że to dowodzi, że nie należy rozszerzać dostępu do broni. Dariusz Wieczorek z Lewicy.
3: To jest duży problem. Służby widzą też ten problem. To się wszystko dzieje w sieci, w cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie często są właśnie poddawani tam tego typu pokusom, żeby się gdzieś pokazać, żeby ich pokazali w telewizji, robią tego typu rzeczy.
1: Co innego poseł Konfederacji Wojciech Tumanowicz mówi, by nie łączyć tematu rozszerzania dostępu do broni z dzisiejszym atakiem.
4: Liczba sztuk broni na przeliczeniu na pojedynczą osobę jest jedna z najmniejszych, więc wydaje się tutaj, że jest raczej pole do poszerzenia tej dostępności. Oczywiście to nie wyklucza także kwestii tego, żeby uczyć kultury, jak się z taką bronią posługiwać.
1: Dostęp do broni palnej w Polsce jest oparty na systemie pozwoleń. W ostatnich latach liczba wydanych decyzji systematycznie rośnie. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się od Rosji więcej informacji o przyczynach kolejnych zachorowań na tzw. ciężkie zapalenie płuc. Kreml zaprzecza, że pojawił się drugi przypadek, a wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadkach dżumy i śmierci jednej osoby w Irkucku. Jutro taniej, maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 83 grosze, a olej napędowy maksymalnie 7,74 grosze za litr. To odkrycie zmienia nasz sposób myślenia o tym, jak powstawało życie. Przyznano Nobla z chemii. Wyróżnieni zostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Odkryli tak zwane efekty nieliniowe i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Spróbuje to wytłumaczyć profesor Jacek Imielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: W środowisku asymetrycznym te dwa możliwe związki, obiekt i jego odbicie lustrzane, zaczynają się bardzo różnicować. I często chcemy otrzymać tylko jeden z tych produktów i te zjawiska opisane przez noblistów wspomagają te planowanie takich procesów.
1: W każdym razie było to odkrycie godne Nobla i nagrody po 100 milionów koron szwedzkich. A jutro poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla z literatury.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Po słonecznej środzie pogoda zacznie się zmieniać. Jutro na północy i północnym zachodzie Polski pojawi się więcej chmur. Miejscami możliwy deszcz przelotny, raczej słaby. A na pozostałym obszarze kraju dużo słońca, od 18 do 23 stopni. Ciśnienie już spada, wiatr na razie umiarkowany.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał, o czym teraz Przemysław Pozowski.
8: W pierwszym secie Świątek grała niemal bezbłędnie i w 38 minut wygrała go 6-1. W drugiej partii 19-letnia Iwa Jowicz, która zajmuje teraz 13 miejsce w rankingu WTA, postawiła się mocniej. No i prawie godzinę trwała ta druga partia, ostatecznie wygrana przez Igę Iga Świątek 6-3. 28 winnerów, mniej niewymuszonych błędów niż rywalka, to zdecydowało o zwycięstwie, natomiast o półfinał Świątek zagra w piątek i tu niespodzianka z Elise Mertens, która w nieco ponad godzinę 6-3-6-3 pokonała Coco Gauff.
7: W Pekinie nie gra już Maja Chwalińska, najpierw odpadła z singla, a dziś w drugiej rundzie debla razem z Czeszką Nikolą Bartunkową przegrały z najwyżej rozstawionymi Czeszką Kataliną Siniakową i Chinką Shuai Zhang 2-6-1-6. Panowie rozpoczęli turniej rangi ATP 1000 w Szanghaju. Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie spędził na korcie aż 3 godziny i 12 minut. Niestety przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 6-7. Zgrupowanie opuścił przedwcześnie, dzięki czemu zdążył na mecz ligowy. Robert Lewandowski niewiele ponad dobę po meczu Polaków z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, w którym go zabrakło, wszedł na boisko w 76 minucie meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps i nawet zaliczył asystę, a jego drużyna wygrała 3-1. Wracając do naszej kadry, słabe wyniki Lidze Narodów sprawiły, że Polska spadła o jedną pozycję w najnowszym rankingu FIFA. Zajmujemy aktualnie 37 miejsce, a wyprzedziła nas Szwecja, która ma na koncie 10 punktów w naszej grupie i m.in. zwycięstwo z naszą reprezentacją 3-1. W czołowej czwórce nie zaszły zmiany, prowadzi mistrz świata Hiszpania przed wicemistrzem Argentyną, Francją oraz Anglią. Na piąte miejsce z siódmego awansowała Portugalia. I jeszcze judo, choć dobrych wieści nie mam. Angelika Szymańska odpadła w drugiej rundzie mistrzostw świata w Baku, przegrywając już pierwszą walkę w turnieju. Szymańska to liderka naszej kadry, wicemistrzyni świata sprzed 2 lat.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Na Baczynie powstaje mural zgłoszony do budżetu obywatelskiego oraz zmiany w szpitalnych jadłospisach. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, mówi Jakub Steinwald, pomysłodawca projektu.
2: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
3: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
2: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
1: Pomysłodawca projektu jest związany ze zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego. Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane, mówi Bartłomiej Kucharczyk, inspektor do spraw komunikacji społecznej.
4: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań. Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Raty kredytów nie wzrosną, stopy procentowe zostały bez zmian. Jastrzębie Zdrój wreszcie doczeka się pociągów za 2 lata. Poznaliśmy nauczyciela roku, pochodzi z niewielkiej podstawówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W tym roku stopy prawie w ogóle się nie zmieniły. Tylko raz doszło do obniżki o 0,25%, czyli raty minimalnie spadły. Ostatnio więcej się mówiło o ewentualnym podniesieniu stóp niż o obniżaniu. To największe polskie miasto bez kolei pasażerskich. Być może już niedługo. Za 2 lata pociągi mają dojechać do Jastrzębia Zdroju. To przełomowa decyzja, bo jeszcze w ubiegłym roku pojawiła się informacja o zaniechaniu tego projektu. Teraz jednak PKP PLK ogłasza, że za kilka dni ogłosi przetarg. Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju.
2: Mówimy o odbudowie blisko 8 km torów z elektryfikacją, nowym peronem przy dworcu Jastrzębie Zdrój Górny i 2 przystankami w mieście.
1: Powrót kolei jest teraz priorytetem Jastrzębia.
2: Około 50 minut do Katowic oznacza łatwiejszy dojazd do pracy, na studia czy do szkoły, bez konieczności korzystania z samochodu. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli powód, aby zostać tutaj albo wrócić po zakończonej nauce.
1: Jastrzębie Zdrój ma 90 tysięcy mieszkańców. Pociągi nie jeżdżą tu od 25 lat. Rosyjski atak rakietowy na ukraińskie Łuki pochłonął już 13 ofiar, w tym 4 dzieci. Pocisk uderzył rano w blok mieszkalny, gdy większość mieszkańców jeszcze spała. Ratownicy nadal przeszukują gruzy, bo pod zwałami betonu mogą znajdować się kolejni ranni, a część poszkodowanych walczy o życie w szpitalach. Ukraińskie władze ostrzegają, że w najbliższych dniach Rosja może przeprowadzić kolejne zmasowane ataki na największe miasta. 88 pracowników szkół i 215 licealistów zostało dotąd rannych w wyniku uczniowskich protestów we Francji. Uczniowie domagają się poprawy finansowania placówek i samego stanu szkół. Zwracają uwagę na przeładowanie klas i programu nauczania. Policja ma czasowo wstrzymać używanie gumowych kul i granatów hukowych przeciwko nastolatkom do czasu wyjaśnienia sprawy z poniedziałku, kiedy jeden z licealistów został ciężko ranny.
3: Nie ma miejsca na gumowe pociski na protestach, ani licealistów, ani żadnych innych. Za dużo ludzi zostało oślepionych albo ma połamane ręce. Tego nie można nazwać przywracaniem porządku. To nie jest dbanie o spokój, to okaleczanie i tworzenie chaosu. Zebraliśmy się dziś rano, bo czuliśmy, że to, co widzimy w internecie czy w mediach, jest nieakceptowalne. Na przykład licealista, który stracił wzrok w prawym oku, czy inny, który stracił dłoń. Jesteśmy z nimi, robią im krzywdę. Jesteśmy z nimi w tej sprawie, popieramy postulaty. To dla wszystkich studentów i całej Francji.
1: W samym Paryżu protestowało ostatnio 40 tysięcy młodych ludzi. Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli, którzy sami usprawiedliwiają ich nieobecność w szkołach. W polskiej szkole zdecydowanie spokojniej. Przyznano właśnie tytuł nauczyciela roku. Został nim Tomasz Ordza ze szkoły podstawowej w Dąbrówce na Mazowszu. Uczący biologii i chemii pedagog został doceniony za nowoczesne metody nauczania, projekty terenowe i zachęcanie uczniów do samodzielnego odkrywania świata. Laureata ogłoszono podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Sam nauczyciel podkreśla, że najważniejsze w edukacji jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Do Bośni i Hercegowiny z reprezentacją nie poleciał, ale w klubie w USA zagrał. Kapitan naszej piłkarskiej kadry, Robert Lewandowski, nieco ponad 24 godziny po meczu w Zenicy, w którym nie mógł wystąpić przez żółte kartki, pojawił się na boisku w meczu Chicago Fire i nawet zaliczył asystę, o czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
6: Kilkanaście minut na boisku, asysta i serdeczne przywitanie z dawnym kolegą z Bayernu, Tomasem Müllerem. Robert Lewandowski wrócił do USA i zagrał w lidze dzień po meczu kadry z Bośnią, który opuścił przez kartki. W Zenicy lewego na boisku brakowało, przyznawał po meczu pełniący funkcję kapitana Piotr Zieliński.
7: Lewy to wybitna postać, jeden z najlepszych napastników w historii. Tego człowieka na pewno brakuje.
6: Tyle, że lewy mógł do Bośni polecieć, by pokazać, że w ważnych momentach jest z drużyną, nawet gdy nie może zagrać. A problemem kadry Jana Urbana jest właśnie brak poczucia wspólnoty, uważa były reprezentant Artur Wichniarek.
8: Nie mamy zespołu i do tego jest selekcjoner, który musi tym zawodnikom w końcu uświadomić, że tak samo jak w klubie poświęcają wszystko, wszystko? Tak, muszą poświęcić wszystko w koszulce z orłem na piersi.
6: Kolejne mecze nasza kadra zagra w listopadzie z Rumunią i ze Szwecją.
5: Eliza Mertens będzie rywalką Igi Świątek w piątkowym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwę Jowicz do 1-3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i dwa razy wygrała. Hitowe starcie w Kielcach. Industria w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra dziś z Magdeburgiem. To najwyższa europejska półka, mówi trener mistrzów Polski Krzysztof Nijewski.
9: Aktualny mistrz Niemiec i zawsze pretendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry w Final Four, jak nie samego finału. Zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy panują nie tylko o sile klubu, ale przede wszystkim reprezentacji, w których reprezentują.
5: Mecze w Kielcach o 20:45. Dominika Wodarczyk zajęła piąte miejsce w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet na kolarskich mistrzostwach Europy w miejscowości Senkur pod Lublaną. Tytuł obroniła Szwajcarka Marlene Reusser, a wśród mężczyzn triumfował reprezentant gospodarzy Primoz Roglic. Michał Kwiatkowski był 24.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nożownik z Ostrołęki na razie w szpitalu. Wcześniej ranił 9 osób. Szokująca afera szpiegowska w Niemczech. Szef wywiadu obcym agentem. Zwycięstwo Igi Świątek w Chinach awansowała do ćwierćfinału. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 19-letni napastnik, który ranił 9 osób w Ostrołęce, sam też jest ranny. Do ataku ostrym narzędziem doszło dziś w zespole szkół zawodowych. Sprawca to uczeń 8 klasy maturalnej. W mieście zebrał się sztab kryzysowy, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
1: Napastnik z ostrołęckiej szkoły był już w przeszłości notowany za posiadanie narkotyków. Taką informację podała policja. Wiele z takich zdarzeń wśród młodych ludzi wynika z poczucia samotności, mówi specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży Renata Ostrowska-Stopczyńska.
3: Dzieci często w swoich problemach są osamotnione. Nie mają umiejętności rozwiązywania konfliktów i takich nawet problemów życia codziennego. I wtedy mogą sięgać po takie radykalne rozwiązania.
1: W związku z zajściem łącznie ze sprawcą rannych zostało 10 osób. Policja zatrzymała napastnika po 25 minutach od zdarzenia. 19-latek przebywa obecnie w szpitalu. Teraz afera szpiegowska w Niemczech to sprawa, o której będzie się nauczać w szkole szpiegów przez długie lata, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Komentuje tak aresztowanie byłego szefa niemieckiego wywiadu Augusta Hanninga, który miał być obcym agentem.
4: Rzeczywiście szok, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba, która kierowała służbą wywiadowczą w danym kraju, czy w czasie kierowania tą służbą, czy później, była gotowa w ogóle do współpracy z obcym wywiadem, także to jest naprawdę bardzo duża sprawa.
1: August Hanning był szefem niemieckiego wywiadu w latach 1998-2005. Jak dowiedział się tygodnik Der Spiegel, podejrzany przygotowywał na podstawie tajnych materiałów analizę, która miała trafić do służb Azerbejdżanu. Jeszcze słowo o Niemczech, bo niemiecka partia AfD, skrajna prawica, wspólnie z radykalną lewicą chcą przyjąć uchwałę o zniesieniu sankcji na Rosję i zakończeniu pomocy dla Ukrainy. AfD wygrywa ostatnio wybory regionalne, zwłaszcza we wschodnich landach Niemiec. Na razie nie ma większości na szczeblu centralnym. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła swoich uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła ta sprawa, natychmiast nakazał oddanie dzieci pod opiekę rodziców. Iga Świątek w dobrej formie awansowała do 1/4 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, Polka wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro na północy Polski i na zachodzie bardziej jesienna aura z przewagą chmur i miejscami opady deszczu, a na południu trzyma się przyjemna, dość słoneczna pogoda, temperatura od 18 stopni do 23 maksymalnie. Ciśnienie powoli już spada i to przyniesie ochłodzenie i lekkie pogorszenie pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku domowej roboty bombę. Ryzyko dżumy w Europie jest bardzo niskie, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Jutro głosowanie nad tak zwaną nocną prohibicją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku ładunek wybuchowy. Mógł eksplodować. Według śledczych do detonacji nie doszło dzięki szybkiej reakcji nauczycielki i uczniów, którzy wyrzucili dymiący plecak przez okno. Prokuratura zapowiada rozszerzenie zarzutów wobec sprawcy, który wcześniej zranił nożem 9 osób. Cezary Jaszczyk jest w Ostrołęce i rozmawiał ze świadkami zdarzenia.
2: Uczniowie szkoły i sąsiednich placówek nie kryją emocji. Jak usłyszałem, w momencie ataku doszło do wybuchu paniki. Nie tylko w samej szkole, ale i okolicach.
3: Nas klasa od nas była na i właśnie widzieli to i się też, no, uciekli do nas do szkoły.
4: Ten chłopak mógł mieć jakieś problemy psychiczne, być gnębiony w szkole, co jest bardzo częste teraz.
2: Sam sprawca, jak wynika z relacji, miał być typem samotnika.
5: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro. On był bardzo cichy, taki, można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
2: 19-latek był znany policji. W przeszłości został zatrzymany za posiadanie narkotyków.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Ryzyko rozprzestrzenienia się dżumy w Europie jest bardzo niskie, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Tydzień temu w Irkucku zmarła kobieta, która miała rozbić probówkę z patogenem dżumy. Cokolwiek powie na ten temat Rosja, trzeba mieć do tego ograniczone zaufanie, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
6: Bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
1: Po śmierci 28-latki rosyjskie władze objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Nocna prohibicja, zakaz reklamy alkoholu i podniesienie opłat za zezwolenia to główne założenia projektu ustawy antyalkoholowej Lewicy i Polski 2050. KO jest za zmianami, lecz z powodu stanowiska PSL-u, które krytykuje projekt, kluczowe będzie poparcie opozycji. Głosowanie w sprawie nowych przepisów już jutro. Reprezentacja Polski spadła w piłkarskim rankingu FIFA o jedno miejsce. Zajmuje teraz 37. miejsce. Wyprzedziła nas Szwecja, a liderem rankingu jest Hiszpania przed Argentyną. Tymczasem z reprezentacją Argentyny pożegnał się Leo Messi. W towarzyskim meczu Albicelestes wygrali z Beninem 3-0, a Messi strzelił jedną z bramek. W reprezentacji był przez 21 lat. Kibice w Buenos Aires żegnali go ze łzami w oczach.
7: To mieszanka emocji, smutek, radość. Nigdy wcześniej nie widziałem go na żywo. Szczerze mówiąc, to prawdziwa burza emocji. Gdy tylko Leo wyszedł na boisko, popłynęły mi łzy, które wywołują we mnie zarówno ogromną radość, jak i wielki smutek. Leo Messi to osoba, która udowadnia swoją wartość poprzez poświęcenie, pasję i nieustępliwość. To ktoś, kto pomimo krytyki, z jaką się spotkał, zawsze szedł naprzód i jest wspaniałym przykładem pokory i koleżeństwa. Mam wiele miłych wspomnień z przyjaciółkami, z rodziną, z oglądania go w meczach. Uwielbiam to, sprawia mi ogromną radość.
1: Porównywany do Maradony, ustępował mu tylko tytułem mistrza świata aż do 2022 roku, gdy poprowadził Argentynę do złota w Katarze.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro już zobaczymy trochę jesieni. Na północy i zachodzie Polski pojawią się deszczowe chmury, trochę z nich popada. Przelotne opady możliwe także na południu. Temperatura cały czas dość przyjemna, 20, no delikatnie poniżej 20 stopni na północy, a w centrum i na południu znacznie cały czas powyżej 20-24.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Do Bośni i Hercegowiny z reprezentacją nie poleciał, ale w klubie w USA zagrał. Kapitan naszej piłkarskiej kadry, Robert Lewandowski, nieco ponad 24 godziny po meczu w Zenicy, w którym nie mógł wystąpić przez żółte kartki, pojawił się na boisku w meczu Chicago Fire i nawet zaliczył asystę. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
10: Kilkanaście minut na boisku, asysta i serdeczne przywitanie z dawnym kolegą z Bayernu, Tomasem Müllerem. Robert Lewandowski wrócił do USA i zagrał w lidze dzień po meczu kadry z Bośnią, który opuścił przez kartki. W Zenicy lewego na boisku brakowało, przyznawał po meczu pełniący funkcję kapitana Piotr Zieliński.
11: Lewy to wybitna postać, jeden z najlepszych napastników w historii. Tego człowieka na pewno brakuje.
10: Tyle, że lewy mógł do Bośni polecieć, by pokazać, że w ważnych momentach jest z drużyną, nawet gdy nie może zagrać. A problemem kadry Jana Urbana jest właśnie brak poczucia wspólnoty, uważa były reprezentant Artur Wichniarek.
12: Nie mamy zespołu i do tego jest selekcjoner, który musi tym zawodnikom w końcu uświadomić, że tak samo jak w klubie poświęcają wszystko, tak muszą poświęcić wszystko w koszulce z orłem na piersi.
10: Kolejne mecze nasza kadra zagra w listopadzie z Rumunią i ze Szwecją.
9: Elise Mertens będzie rywalką Igi Świątek w piątkowym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwejowicz do 1-3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i dwa razy wygrała. Hitowe starcie w Kielcach. Industria w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra dziś z Magdeburgiem. To najwyższa europejska półka, mówi trener mistrzów Polski Krzysztof Lijewski.
13: Golny mistrz Niemiec i zawsze pretendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry Final Four, jak nie samego finału. Zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy stanowią nie tylko sile klubu, ale przede wszystkim reprezentacji, których reprezentują.
9: Mecze w Kielcach o 20:45. Dominika Wodarczyk zajęła 5. miejsce w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet na kolarskich mistrzostwach Europy w miejscowości Senkur pod Lublaną. Tytuł obroniła Szwajcarka Marlen Reusser, a wśród mężczyzn triumfował reprezentant gospodarzy Primoż Roglicz. Michał Kwiatkowski był 24.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd ostrzega przedsiębiorców, za lekceważenie cyberzagrożeń mogą grozić kary. Atak w Ostrołęce, zatrzymany 19-latek już wyszedł ze szpitala. Ostrzegali innych przed drogówką, a z powietrza notowały to drony. Sypią się mandaty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska odpiera ponad 99% ataków w cyberprzestrzeni, ale problemem są często prywatne firmy, które nie inwestują w cyberbezpieczeństwo. Jak mówi rząd, musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze. Możliwe są kary dla przedsiębiorców, którzy bagatelizują potencjalne zagrożenia. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Minister energii Miłosz Motyka nie pozostawia złudzeń. Przedsiębiorcy muszą być odpowiedzialni i zadbać o ochronę danych. Nie tylko państwowe spółki, ale też firmy prywatne.
3: Do czego może doprowadzić niefrasobliwość? Dzień blackoutu w Polsce, to będzie minimum 40 miliardów złotych straty dla naszej gospodarki.
2: Chodzi o to, abyśmy byli przygotowani na różne scenariusze, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. I jak dodaje, są na to pieniądze, ale potrzebne są chęci i zaangażowanie samych firm, by chronić dane, ale również cyberbezpieczeństwo nas wszystkich.
4: Szybciej dojdzie do wojny w cyberprzestrzeni, którą będziemy musieli odpierać, jak atak na wodociągi, kanalizacje, jak energetyka, niż wlecą tutaj samoloty czy przyjadą czołgi. To jest dzisiaj odpowiedzialność.
2: Minister cyfryzacji zapowiada wysokie kary dla firm, które nie stawiają na cyberbezpieczeństwo.
1: 19-letni Jakub Z., który dziś w Ostrołęce ranił 9 osób, opuścił już szpital. Policja ustaliła wstępnie, że działał sam, a podczas zatrzymania nie stawiał oporu. W jego plecaku znajdował się domowej roboty ładunek wybuchowy. Mężczyzna po ataku trafił do szpitala z powodu samookaleczenia, mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
5: Jest zatrzymany, jest osadzony w policyjnej celi.
6: Czyli te rady nie były jakieś groźne, które sobie sam zadał?
5: Nie były. Nie było, dlatego medycy postanowili, żeby opuścił placówkę medyczną i wtedy my podjęliśmy nasze działania.
1: Sprawca był wcześniej notowany, ale wyłącznie za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Z 9 ofiar Jakuba Z., 2 zostały już wypisane ze szpitala. Mrugali światłami, by ostrzec innych kierowców przed drogówką. Policjanci z Myślenic zatrzymali z tego powodu 47 kierowców. Do akcji mundurowi wykorzystali drona, mówi Dawid Wietrzyk z myślinieckiej policji.
7: Operator drona przekazywał informacje policjantom, którzy zatrzymywali takich kierujących do kontroli. Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
1: Za nieuzasadnione użycie świateł grozi 200 zł mandatu i 4 punkty karne. Topr ostrzega przed zimowymi warunkami na szczytach Tatr. Dziś do szpitala w ciężkim stanie trafiła turystka po upadku z koziej przełęczy, a wczoraj po upadku z zawratu zginęła młoda turystka. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w niższych partiach gór, w wyższych partiach jest już regularna zima. Twarde i oblodzone płaty śniegu mogą być bardzo niebezpieczne. To ostatnie dni, kiedy możemy cieszyć się słońcem i ciepłem. Od jutra przyjdzie ochłodzenie, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek z IMGW.
8: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
1: Na pocieszenie tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się dość wcześnie.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro na zachodzie Polski i na północy pojawi się już trochę prawdziwej jesieni, czyli deszczowe chmury. No i trochę z nich popada. Możliwe także przelotne opady deszczu na południu Polski. Za to ciepło cały czas. Około 19 stopni na północy Polski, w centrum i na południu nawet 24.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Witam Panią.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Przed nami sezon grypowy, sezon infekcji, sezon przeziębień. Warto więc porozmawiać o systemie odpornościowym, o odporności organizmu. Przybliżmy może na początek kwestię odporności. Czym jest odporność i jak działa układ immunologiczny, czyli układ odpornościowy człowieka?
2: Odporność to zdolność organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi jak wirusy, grzyby, bakterie. Możemy ją podzielić na odporność nabytą i odporność wrodzoną. Wrodzoną to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym i z którą się rodzimy, a odporność nabyta to ta, która rozwija się w ciągu całego naszego życia jako odpowiedź na kontakt z różnymi patogenami. Za odporność w naszym organizmie odpowiada właśnie układ odpornościowy, nazywany również układem immunologicznym. W skład tego układu wchodzi szereg narządów, takich jak śledziona, wątroba, węzły chłonne, grasica. Jest on również ściśle powiązany z innymi narządami, z takimi układami jak układ nerwowy, układ pokarmowy, układ krwionośny. Oprócz tego w jego skład wchodzą również skóra oraz błony śluzowe. Układ odpornościowy, jego mechanizm działania jest bardzo skomplikowany. Ma on za zadanie przede wszystkim profilaktyczne, też do czego zaliczamy szczepienia. Również jest pierwszą barierą ochronną, czyli chroni przed wnikaniem do organizmu wszelkich drobnoustrojów chorobotwórczych, ale również jeżeli już wnikną, to jest dużo mechanizmów, które te patogeny niszczą. Mogą one je neutralizować, mogą je zżerać, mogą je zabijać. Także tych mechanizmów jest dużo i każdy z tych narządów, z układów ma tutaj swoje zadanie i dobrze jest, jak każdy tryb tej maszyny działa prawidłowo.
1: Bo jeśli któryś zawiedzie, to niestety nasza odporność spada. Powiedzmy teraz, dlaczego jesienią odporność naszych organizmów spada? No i jakie są te pierwsze symptomy, te pierwsze objawy tego procesu?
2: Odporność nasza jesienią spada z wielu powodów. Jesień to piękna pora roku, ale nasz organizm niestety przeżywa lekki szok.
1: Dni stają trudne. Ale trudne.
2: Dlatego, że dni stają się krótsze, jest mniej słońca, czyli brak tej syntezy witaminy D3. Oprócz tego również są duże wahania temperatur na dworzu, czyli rano zimno, po południu ciepło.
1: I jak tu się ubrać?
2: No
1: Państwa,
2: właśnie.
1: Wychodząc rano z domu.
2: I to jest problem, dlatego że często możemy się albo przegrzać, albo zmarznąć, co jest pierwszym czynnikiem, który może oczywiście wywołać chorobę. Oprócz tego również następuje powrót dzieci do szkół, dorosłych do pracy, czyli zaczynamy częściej i dłużej przebywać w dużych skupiskach ludzkich, gdzie oczywiście jest dużo łatwiej o kontakt z wszelkimi osobami chorymi, gdzie te wirusy krążą i prościej.
1: Transmisja jest łatwiejsza po prostu.
2: Tak, łatwiej jest się po prostu zarazić. Oprócz tego jesienią też mamy mniejszy wybór owoców i warzyw, także jesteśmy troszkę narażeni na inną dietę. Także pomieszczenia są ogrzewane, czyli przesuszane, powietrze jest suche, co może też przesuszać naszą skórę i błony śluzowe, czyli tą pierwszą barierę ochronną. Oczywiście nasz spadek odporności nie oznacza od razu choroby. Najpierw organizm będzie wysyłał nam takie symptomy i ostrzegał nas przed tym, że walczy z chorobą. Do tych symptomów należy przede wszystkim znużenie, zmęczenie, problemy ze snem. Możemy mieć problemy z koncentracją. Również na skórze mogą pojawić się trudno gojące się rany. Także jakieś nawracające infekcje mogą występować, które utrzymują się przez dłuższy czas. Może to być opryszczka na ustach czy w nosie. Dlatego nie lekceważmy tych symptomów, bo one mogą świadczyć o tym, że któryś ten trybik, o których już wspominaliśmy, został zaburzony i trzeba go naprawić.
1: No właśnie, wracając do odporności, jak ją zwiększyć, jak ją poprawić? No i kiedy zacząć wzmacniać ten układ odpornościowy, a może pracować nad jego wydolnością przez cały rok?
2: Dokładnie właśnie tak. Nad układem odpornościowym i o ten układ musimy dbać cały rok. To nie jest tak, że w tydzień, dwa naprawimy to, co niszczyliśmy przez dłuższy czas. Poza tym układ odpornościowy potrzebuje właśnie więcej czasu na to, żeby działać prawidłowo, żeby wykształciły się te wszystkie komórki odpornościowe. Aby wzmocnić tą odporność, warto wprowadzić zdrowe nawyki do naszego życia. Czyli przede wszystkim wysypiajmy się około 7-8 godzin dziennie. Zachowujmy aktywność fizyczną. Oczywiście nie jakąś wysiłkową, ale niech to będzie 30-minutowy spacer, czy na przykład jazda na rowerze, bo to akurat pięknie usprawnia krążenie naszego organizmu. Redukujmy stres na tyle, na ile oczywiście się da w naszym życiu.
1: No i to trudne zadanie.
2: Trudne, ale może próbować jakichś technik jogi albo jakichś innych ćwiczeń.
1: W swój sposób.
2: Dokładnie, właśnie tak. Dokładnie tak. Oprócz tego zachowajmy równowagę między pracą a odpoczynkiem. Unikajmy używek, które niszczą komórki odpornościowe. Raz do roku badajmy się profilaktycznie, aby sprawdzić, czy wszystko w naszym organizmie na pewno jest na takim poziomie, na jakim powinno być. Oprócz tego również szczepmy się.
1: Powiedzmy teraz może o suplementach, o dietach, które można zastosować, aby wzmocnić odporność, i króciuteńko o szczepieniu przeciwko grypie. Robić to, nie robić, czy już wykonać to szczepienie, czy już czas. Kiedy jest ta właściwa pora?
2: Pora szczepienna to jest ta, kiedy najbardziej przypada ten okres epidemiologiczny grypy. W Polsce jest to między październikiem a majem, ale ten okres takiego szczególnego nasilenia epidemii przypada na styczeń-maj. Dlatego warto już się zaszczepić, czyli koniec września, cały październik, ponieważ organizm potrzebuje około 2-3 tygodni, aby wykształcić sobie te przeciwciała. Tak. Jeżeli się szczepimy, to pamiętajmy, że to nie będzie tak, że nie zachorujemy. Zachorujemy na grypę, to się może zdarzyć, ale ten przebieg choroby będzie dużo łagodniejszy. Będzie też mniej powikłań pogrypowych. Oprócz tego możemy suplementować, stosować również inne, że tak powiem, wzmacniania naszego organizmu poprzez przyjmowanie tabletek czy też syropów, które zawierają witaminę D, witaminę C, witaminę A, witaminę E czy też witaminy z grupy B, selen, cynk. Te wszystkie preparaty mają swoje znaczenie w budowaniu układu odpornościowego. Również naturalne preparaty, takie, które zawierają czosnek, maliny, aloes, echinacee, one również bardzo ładnie stymulują układ odpornościowy. No dieta jest najważniejsza, czyli ta dieta, która taka optymalna, która powinna zawierać warzywa, owoce, ryby, nabiał, pieczywo pełnoziarniste, tylko oczywiście w odpowiednich proporcjach, dlatego że w tych wszystkich preparatach znajduje się właśnie dużo witamin, dużo minerałów. Powinna ona zawierać, czyli może szczegółowiej, to powiem, że tak, powinny to być owoce cytrusowe, kiszonki, przetwory mleczne, czyli te preparaty, które zawierają dużo probiotyków. Oprócz tego również natka pietruszki i papryka, które są bogate w witaminę C, także ryby bogate w kwasy omega, jajka, które jako jedne z nielicznych żółtka mają witaminę D, dlatego że bardzo mało pokarmów zawiera witaminę D. Dlatego bilansowana dieta, odrobinę suplementacji i mam nadzieję, że zdrowo uda się przetrwać okres jesienny i zimowy.
1: A do tego trochę ruchu, przynajmniej pół godziny dziennie, proszę Państwa. Dziękuję Pani pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Do usłyszenia już za tydzień. Zapraszam, Anna Majchrowicz.
0: To był dzień na 101,4 FM.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Jakub Steinwald, pomysłodawca jednego z projektów do budżetu obywatelskiego na 2025 rok, dodam projektu zwycięskiego, czyli muralu na zespole szkół numer 4.
2: Budżet obywatelski zdobywa coraz większą popularność wśród mieszkańców Włocławka, widzimy to po wynikach głosowań, widzimy to też po ilości projektów zgłaszanych. Jednym z projektów w zeszłorocznej edycji był mural na ścianie zespołu szkół numer 4. Pomysłodawcą był pan. Skąd ten pomysł właśnie?
3: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
2: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
3: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do symboli powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
2: Dobra, nie wiem, czy mi się Kazimierz wypowie, bo gdzieś miał jechać, dlatego ciebie zapytam. Pan przeszłością i teraźniejszością związany z zespołem szkół numer 4. Jest to szkoła,

0: która w sposób, można powiedzieć, szczególny czci pamięć, prowadzi działania, które mają na celu uhonorowienie swojego patrona. Jeden z tych elementów właśnie wpisującym się w to jest powstający mural, natomiast są też prowadzone konkursy poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czyli ten patron jest jakby cały czas obecny wśród uczniów w murach tej szkoły.
1: Pomysł na mural Baczyńskiego to nie tylko też ta przestrzeń miejska, ale chciałem zrobić coś właśnie dla szkoły, ponieważ jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Wrocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają i właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
0: Zapytam jeszcze o samego Baczyńskiego. Młodzież może się też z nim utożsamiać na niwie takiej, że nieszczęśliwie oczywiście poeta zginął młodo, czyli był właściwie, powiedzmy, rówieśnikiem uczniów, którzy w tym wieku chodzą do liceum.
1: Warto wspomnieć, że to sami uczniowie właśnie wybrali tą postać na patrona szkoły dawno temu. Szkoła w zeszłym roku obchodziła jubileusz 40-lecia, natomiast niewątpliwie postać Baczyńskiego jest pewnym autorytetem. Jeden z pokolenia Kolumbów. Młody, utalentowany człowiek, który walczył o Polskę, walczył o godność, walczył o przyszłość swojego narodu, więc to są te uniwersalne wartości, którymi młodzież powinna się obecnie również kierować.
0: Wspomniał pan o konkursach poetyckich odbywających się właśnie w Baczyńskim. Pan też w nich uczestniczył? Z jakim skutkiem?
1: Wielokrotnie byłem laureatem tych konkursów, zarówno na poziomie miejskim, ale również te konkursy odbywały się tak naprawdę w całym kraju, ponieważ konkursy były realizowane dla szkół wszystkich, którzy mają swojego patrona właśnie w szkole. Jeździłem również na konkursy wojewódzkie, również w Karnkowie bardzo często był organizowany taki konkurs. Rzadko kiedy było, żebym nie przyjechał z jakimś sukcesem.
2: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Jakub Steinwald, pomysłodawca zwycięskiego projektu do budżetu obywatelskiego na rok 2025, czyli na mural na Baczyńskiego.
3: Rozmowa dnia na 101.4 FM.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

gdzie ty żył. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

polsku.

0: polsku.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenie.

żywotność kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.